SK Ostrzeszów.

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Na

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
4: I po reklamie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Wasze źródło w kolejnik. Czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. A zaczynamy od historii, która do dzisiaj mrozi krew w żyłach. W sierpniu minęło dokładnie 251 lat od ostatniego w Polsce w majestacie prawa procesu czarownic. Odbył się w Doruchowie. Spalono 14 kobiet, w tym 11 żywcem. Historię zna i się nią chętnie dzieli Ryszard Mazur, znawca tematu i doruchowski regionalista.
3: Do tej pory fachowcy, którzy badają dzieje czarów i czarownic w Polsce, no nie mają jednolitego zdania, ponieważ niedawno zmarły pan profesor Janusz Tasbir twierdził, że w ogóle takie zdarzenie nie miało miejsca w Doruchowie, że to jest kolejna legenda, nawet ustalił autora, twierdzi, że to Konstanty Majeranowski, który był pomysłodawcą krakowskiego laikonika, również spreparował i to wydarzenie. Z kolei kolejna wielka postać, Bogdan Baranowski, pisze, że z całą pewnością taki proces się odbył. Jedynym materiałem źródłowym, który opisuje to wydarzenie, to jest relacja naocznego świadka zapisana w Leszczyńskim Przyjacielu Ludu przez bratanka księdza Józefa Możdżanowskiego, który był wówczas proboszczem tej parafii i pozytywnym bohaterem tego wydarzenia. No i te fakty i na tych właśnie wspomnieniach tego bratanka księdza wszystkie materiały źródłowe do tego się odnoszą, a no niektórzy twierdzą, że pewnie te fakty zostały może przekrzywione, może zmanipulowane, ponieważ proces miał miejsce 15 sierpnia 1775 roku, a ukazała się ta relacja w 1830, no czyli trochę lat po, czyli, ale opis miejsc, które ten naoczny świadek wspomina, do tej pory można odtworzyć. Z kolei pani doktor Małgorzata Pilaszek, która też zajmowała się badaniem tego doruchowskiego procesu, stwierdziła, że w Doruchowie też nie było tego wydarzenia, ale w aktach grodzkich oszczeszowskich odnaleziono dokument mówiący, że za skazanie siedmiu niewinnych kobiet na śmierć w procesie o czary wójt z Grabowa został pozbawiony swojego stanowiska. Z kolei z relacji naocznego świadka wiemy, że sędziów sprowadzono z Grabowa i wiemy, że to był wójt. Z kolei badacze procesu o czary wiedzą, że najbardziej wsławił się negatywnie sąd z Turku i z Grabowa nad Prosną. Czyli te sądy, jak rozpatrywały sprawę, czyli od razu wynik był wiadomy. A wszystko zaczęło się właściwie, trzeba głębiej sięgnąć, od papieża Innocentego VIII. Właściwie na jego zamówienie, polecenie napisano książkę pod tytułem Łot na czarownicę, który był jednym z pierwszych dzieł ówczesnych, który był tłumaczony na wiele języków świata, w tym też polski. Zapomniałem już, kto był autorem tego tłumaczenia. No i tam już był gotowy scenariusz przesłuchań kobiet podejrzanych o czary i innowierców, bo to było tak dość uniwersalne.

dispatchera, który był w pobliskim Kępnie, no i tam postanowiono szukać pomocy. Dziedzic wysłał swojego tam pachołka, lekarz przyjechał i no nie rozpoznał przyczyny tej choroby, nie pomógł generalnie rzecz biorąc, nie pomógł dziedziczce, dlatego postanowiono szukać pomocy na miejscu. No zresztą zaraz jak te objawy się pojawiły, to dziedziczka od razu wiedziała, kto był winny tego. Mówi, że jak szła na rezurekcję, cytuję za naocznym świadkiem, to kobiety pod lasem coś tam knowały. Dziedzic tłumaczy, że one masło tam robiły, jakieś inne zajęcia gospodarskie. Na pewno jej tam zadały urok i to jest ta przyczyna. No i potwierdzenie uzyskała, sprowadzając miejscową znachorkę z Tokarzewa pobliskiego. No i ta kobieta jeszcze nie weszła dobrze do pokoju, gdzie ta cierpiąca dziedziczka się znajdowała. Od razu zawyrokowała, powiedziała, że cioty Kołtuna zadały dobra z nich najpierwsza. Też cytuję za naocznym świadkiem. A dobra to była kobieta, która miała taki przydomek. Była to żona gospodarza Kazimierza, jedna z najlepszych gospodyń w Doruchowie, no czyli stwierdzono, że skoro ma lepiej niż inne, czyli ktoś musi jej pomagać, no wiadomo kto, diabeł jej pomagał, bo miała bardzo dobre gospodarstwo, sad z owocami, które nieraz nawet podsyłała do dziedziczki, no to nawet dziedziczka stwierdziła, że jak dawała te grusze, to myszy się z nich później robiły. No takie urojenia chorej kobiety zadziałały i była bardzo duża presja na męża, żeby zrobił porządek z tymi kobietami. No i mąż, nie mając już innego wyjścia, będąc pod presją żony, wysłał swoich pachołków, żeby przebadali okoliczne gospodarstwa i nawet skompletowano w ten sposób 7 osób podejrzanych o czary, czyli tą dobrą żonę Kazimierza, która była wskazana przez znachorkę. Kolejna to była dziewczyna, która na plebanii pasła krowy, bo każde gospodarstwo przy kościołach było gospodarstwo. Ta dziewczyna była obłąkana troszeczkę, także robiła na przykład jak pasła te krowy, to dmuchała liście, mówi o mysz leci, mnóstwo dzieciaków za nią biegało wokół, bo była taka, no dla nich to było wesołe. I kilka podejrzanych osób, które pewnie były niewygodne, no można było do tej samej grupy zakwalifikować. W ten sposób przywieziono do posesji dziedzica 7 kobiet z terenu Doruchowa. No, wsadzono je w beczki i ustawiono straże, żeby tam nikt im nie pomógł, znaczy w domyśle diabeł. No i żeby i później właściwie nie, prawdopodobnie w ramach samooczyszczenia okolicznych miejscowości dowieziono jeszcze z terenu, właściwie trudno określić jakiego, z pobliskiego terenu, 7 kolejnych kobiet, prawdopodobnie dlatego, żeby dziedzic nie penetrował innych wiosek i zabudowań. Czyli takie samo oczyszczenie sobie zrobili, która kobitka podpadła w danym środowisku, zapakowali, zawieźli do dziedzica, no i tam, tak jak mówiłem, zostały uwięzione. Jedne źródła mówią, że w spichlerzu, czyli w takiej normalnej stodole, drugie w piwnicy, która służyła do przechowywania płodów rolnych, czyli w takiej typowej ziemiance. No i odbywało się to w ten sposób, że te kobiety wkładano do beczek, wycinano 3 otwory, przez które na zewnątrz wystawiano nogi, ręce, nie, 4, przepraszam, bo każdy ma po 2 zestawy. I z tyłu były związane i zakneblowane jakimś kołkiem, że nie było żadnego ruchu. Te kobiety były w tych beczkach w pozycji klęczącej. Uważano, że ziemia jest siedzibą złego, czyli diabła, czyli położono na to płótno, na płótno beczkę i na beczce był napis Jezus, Maria, Józef, żeby diabeł nie uwolnił swoich oblubiennic, no bo one zostały posądzone o rzeczy, których nie miały pojęcia, że co wtorek, czwartek jakieś dzikie harce uprawiają z diabłem na Łysej Górze. Określono, gdzie ta Łysa Góra jest i do tej pory możemy zlokalizować.

0: zdecydować na podstawie tego opisu naocznego świadka, że tam na przykład zabijają niemowlęta, żeby tłuszczem posmarować miotły, bo wtedy lepiej się lata na miotle. No i tam sobie ucztują i rozkoszują się niemoralnie żyjąc te wtorki, czwartki. Mówiąc krótko, to były niewinne kobiety, najlepsze gospodynie z tego terenu, czyli zadziałała zwykła zawiść, pomówienie. Zresztą badacze tego okresu też zastanawiają się, jaka była przyczyna, że w tak okrutny sposób procesy czarownic były znane od dawna, tylko do Polski o 2 wieki później jakoś dotarły, bo nawet Paweł Jasienica pisze, że do ruchów to był jednym z najbardziej światłych środowisk, ponieważ wszystko co nowe, wielkie przychodziło z zachodu i procesy czarownic, no, na przykład Bawaria, która jest bogata, światła, gospodarna, no to tam na przykład w Niemczech było główne skupisko, gdzie rocznie tam palono około 500 czy 5000, nawet niektóre źródła mówią. Czyli mówiąc krótko, to w Polsce to dość łagodnie się to odbywało. No ale skoro została machina uruchomiona, czyli po kolei zgodnie z tym młotem na czarownicę musiała się odbyć próba ognia i wody, przepraszam, ognia i żelaza. A polska specjalność jeszcze dołożyła, bo my jesteśmy bardzo ambitni, chcemy być więksi od innych, czyli do procesu o czary Polacy dołożyli próbę wody. Ta próba wody polegała na tym, że podwiązywano te panie wskazane, podejrzane powrozem pod pachami i kładziono w miejscowym stawie na wodę. I tu ta próba odbywała się tylko właściwie dziedzic sam rozstrzygał ze swoim otoczeniem z dworu, czyli kładziono te panie na wodę. Jak nie utonęła przez 2 minuty, to była już winna. A ponieważ strój kobiecy był wtedy taki, że ubierały się kobiety wielowarstwowo na cebulkę, tak zwaną chyba, bo gdzieś naoczny świadek wspomina, że 4 warstwy spódnic, halek i tam innych rzeczy, nie wiem co to kobiety noszą, no to żadna nie utonęła, ponieważ zanim te ubrania namokły, to każda utrzymywała się na powierzchni. No i wtedy z powrotem do beczek. No i wtedy już trzeba było zrobić krok następny, czyli sprowadzenie sędziów, zakonników, żeby to wszystko odbywało się w majestacie prawa. Dlatego ten proces doruchowski został tak mocno nagłośniony, ponieważ to był ostatni proces w Polsce kobiet podejrzanych o czary w majestacie prawa. To było zgodnie z ówczesnym prawem. Chociaż wcześniej już była ustawa, która zakazywała tego typu procederów, ale nie było jakichś tam znaczących kar w myśl zasady, że dziedzic na zagrodzie równy wojewodzie, to nadal odbywały się tego typu procesy. No i żeby przeprowadzić ten proces, przygotowano jako izbę tortur mieszkanie podstarościego, czyli zarządcy majątku. To mieszkanie mieściło się na wyspie, która w Doruchowie nadal jest. Tam przystosowano to jego mieszkanie na izbę tortur, czyli tak, w dachu wybito dziurę, na dachu zamontowano koło odwoza, które służyło do kręcenia, i tam jakiś zestaw powrozów, innych rzeczy, że kręcąc tym kołem powodowało się, że te powrozy powodowały takie rzeczy jak wyłamywanie stawów, kończyn w stawach, no i wbijanie jakichś ostrych narzędzi w plecy, w brzuch. Opisując, tak analizując, jak to się działo, no to są rzeczy straszne, ponieważ proces zaczął się od tego, że wystawiono krucyfiks, 2 lichtarze i butelkę litrową wódki. Sędziowie, posiliwszy się, jak wspomina naoczny świadek, gorzałką, zaczęli zadawać rutynowe pytania. Gdzie się nauczyłaś czarować? Kto cię wprowadził? Z kim się spotykasz? No te kobiety nie miały pojęcia o niczym. No ale i w tym przypadku 14 kobiet zostało poddanych przesłuchaniom. 3 próbowały się do niczego nie przyznać. To efekt był taki, że po prostu nie przeżyły. resztę były mniej odporne na ból i przyznały się do wszystkich rzeczy, o które je pytano, ponieważ no, trudno było wytrzymać te tortury, ponieważ kolejna tortura to był jeszcze tak zwany but hiszpański, czyli dwie grubsze blachy skręcane śrubami, tam się umieszczało stopę na przykład i skręcało śruby, aż do całkowitego zmiażdżenia. No to ja myślę, że wystarczy nam szpilkę za paznokieć wbić obecnie i się do wszystkiego przyznamy. I te właśnie, te trzy były chyba bardzo heroicznie się zachowały, że próbowały się nie przyznać, no ale co z tego. Później te 11 się przyznało, czyli uznano je prawowitym, znaczy się wyrokiem sądu zostały uznane, że są czarownicami. Czyli już praktycznie, jak już ten proces zaczął się odbywać, to równolegle budowano stos na obrzeżach majątku, czyli tam na ziemiach graniczących do ruchów z Mikorzynem. Pewnie dalej, że od siedziby dziedzica, żeby no pewnie te złe zapachy się tu gdzieś nie przedostawały. No i praktycznie pozytywną postacią tego procesu był obecny proboszcz ksiądz Józef Możdżanowski, który, no wiadomo, to była elita miejscowości, czyli pewnie dziedzic, ksiądz i karczmarz jakiś. No i przyszedł, dowiedziawszy się o tym, co się dzieje, że nagle łapią kobiety, pojmują i do dworu przywożą. Ksiądz Józef Możdżanowski odwiedził dziedzica, prosząc go, żeby uwolnił te niewinne kobiety, to jego parafianki, jeszcze mu bezpośrednio jedną z jego służby też to spotkało. Ksiądz, dziedzic nie chciał słuchać o tym i wygonił go, się pokłócili, od klechy go powyzywał. Dlatego ksiądz próbował szukać ratunku w wyższej instancji i pojechał konno do Warszawy, do króla Stanisława Augusta. No tylko, że z Doruchowa do Warszawy to jest 300 km, tą samochodem się jedzie sporo, a konno... No czyli a reakcja księdza, dziedzica na wieść o tym, że ksiądz się wygrażał, że pojedzie do króla prosić o interwencję, była taka, że po prostu przyspieszył procedury, że od razu już to zbudowano, proces się odbywał. Jeśli chodzi o sam proces, o sam stos, to zapakowano 7 kobiet żyjących w beczki i wsadzono na takie fornalki, czyli wiejskie wozy i w asyście zakonników i całego pochodu zawieziono je na miejsce, gdzie został zbudowany stos. Błąd matematyczny, jak było 14, to 11 tak zawieziono, a 3 kobiety nieżywe na osobny wóz położono i później zostały wciągnięte na stos po drabinie, to wiem z relacji naocznego świadka, czyli stos musiał być dość wysoki. Też musiał być dość szeroki, ponieważ były położone twarzą w dół, jedna przy drugiej, czyli 11 osób trochę miejsca zajmują. Zostały związane im ręce i na głowie została kłoda dębowa położona, żeby nie podskakiwały, bo one były żywcem palone. Przed stosem wykopano dół, tym 3 nieżywym kobietom odcięto głowy i wrzucono je do tego, do wspólnego dołu. Trudno powiedzieć, że to mogiła. No i później na rozkaz dziedzica stos został podpalony. Miejscowi ludzie byli na początku nawet zadowoleni, że coś się tutaj dzieje, że no bo to no do ruchu wtedy był miejscowością, która miała 25 dymów, bo nie liczono na domy, tylko na kominy, czyli no niewielka, plus tam zabudowania dziedzica, czyli było mało. Porównując do tego, do stanu obecnego, no to do ruchu się bardzo rozwinął, ponieważ jest drugą miejscowością po Szczeszowie, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Nie mówię o gminie, tylko o samym Doruchowie. Czyli to była jakaś atrakcja. Niektóre osoby, które uczestniczyły w tym no, jako biernie, czy tam w asyście występowały, pewnie liczyły, że może jakiś majątek im się skapnie, ponieważ jak te kobiety zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu, czyli konfiskata mienia następowała, czyli ziemia, która zawsze była na wsi w cenie. Pewnie też z tego powodu wszyscy mówili, no może jak sąsiadkę spalą, to moja miedza się przesunie kawałek dalej. No to są takie domniemania. Trudno przypuszczać, co te osoby myślały. No było to straszne i niespodziewane. I jeszcze jest kolejna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, że praktycznie bezsilność, że nie można było temu zaradzić. Wystarczyło kogoś wskazać i on już nie żył, mówiąc kolokwialnie, bo te tryby sądownicze były takie, że nie było możliwości, żeby się z tego jakoś sąd, nie było przypadku, żeby sąd kogoś uniewinnił, że stwierdził, że niesłusznie był podejrzany. Był wskazany, czyli nie żył. I później
1: księdzu nie udało się wrócić.
0: Ksiądz jak wrócił, to już zastał zastygły, popiół niestety, no za późno. To się wszystko wydarzyło. Ludzie też zdali sobie sprawę, w czym oni uczestniczą, jak podpalono ten stos, te kobiety zaczęły krzyczeć, jęczeć, wrzeszczeć. To wtedy praktycznie napadli na dziedzica, który musiał się ratować ucieczką z miejsca, tam gdzie ten stos się odbywał, a że był konno, no to uciekł. Bo ludzie zdali sobie sprawę, co się stało właściwie, jaka tragedia. Bo na początku to traktowali jako teatr taki, że no coś tutaj się dzieje. Jeśli chodzi o losy tej rodziny, dziedzica, no to też były tragiczne, bo żona dostała no, poplątania zmysłów. To samo stało się z córką. No i później właściwie oni z tego terenu gdzieś wybyli. No i historycy też spierają się co do nazwiska tego dziedzica, bo wtedy naoczny świadek podaje, że dziedzic nazywał się Stokowski. Niektóre źródła podejrzewają, że to był Skórzewski. W tym okresie historycznym, bo to się da sprawdzić, do ruchów był podzielony na czterech właścicieli. No i nazwisko Stokowski w tym okresie się nie pojawia, dlatego nie wiadomo skąd to się wzięło. Był Stokowski, ale później. Z kolei w aktach grodzkich oszczeszowskich mówi się, że te 6 czy 7 kobiet zostało skazanych, za to wójt Grabowa został usunięty ze stanowiska. Też nie mówi się o roku 1775, tylko 1780 którymś. Także nie wiadomo, czy tu jest pomyłka w datach. Z kolei analizując te 7, no 7 było z Doruchowa. 7 z tych kolejnych z okolicznych wiosek dostarczono. Czyli można domniemywać, że to o to samo chodziło, że to się wydarzyło.
1: To przyniosło też skutek, prawda? Bo król wtedy zakazał takich
0: pomysłów. Tak. Czyli rok później, na wniosek króla Stanisława Augusta, Sejm jednogłośnie zatwierdził projekt zakazujący procesów oczary sądom grodzkim pod groźbą kary śmierci za wykonanie czegoś takiego. Czyli od tej pory no, ta samowola się skończyła, chociaż jeszcze podobno w XIX wieku w dzisiejszych chałupach stracono jedną kobietę podejrzaną o czary. Chociaż to historycy twierdzą, że to był samosąd, to nie był proces.
1: To jest dobra legenda dla Doruchowa, czy niedobra? Bo tak naprawdę myśli się Doruchów, to od razu przychodzi na myśl czarownicę. To służy miasteczku, czy tak wbrew pozorom?
0: No właśnie, to jest kwestia interpretacji. Ja cały czas twierdzę, że to nie zacofanie mieszkańców, bo niektórzy doruchowianie twierdzą, nie, o tym to lepiej w ogóle nie wspominać, nie dociekać, jak to było, czy to było w ogóle, bo to tylko wstyd. No bo może ktoś słuchając tej opowieści dojść do wniosku, że to była bardzo zacofana miejscowość, ludzie i tak dalej. No ale ja cały czas próbuję udowadniać, że to była arogancja władzy, zwykła arogancja władzy, bo to były ofiary tego, że wtedy sądy tak funkcjonowały, jak funkcjonowały. Akurat padło na to, że w tej miejscowości najbardziej zacofaną, to w mojej opinii była dziedziczka, która wierzyła w jakieś, miała zjawy, może była po prostu kobietą chorą psychicznie. Albo o nie najlepszej kondycji psychicznej, delikatnie rzecz biorąc. No a skoro były takie możliwości, bo też niektóre osoby badające ten proces to twierdzą, że to też może niekoniecznie chodziło o te kobiety, ponieważ takie ruchy wyzwoleńcze się w Europie pojawiały i być może, żeby tutaj się zapobiec temu, żeby się tam ci pracownicy z majątku nie zaczęli buntować. Mówi, no to tam spalimy każdemu po kobicie i będą sobie cicho siedzieli. Może to chodziło o ugruntowanie władzy.
2: I choć od tych wydarzeń minęło już ponad 250 lat, to do dziś wokół nich toczą się spory historyków. Pewne jest to, że w 1776 roku polski Sejm zakazał stosowania tortur i karania śmiercią za czarę.
3: SK Ostrzeszów.
2: I pozostajemy w historycznych tematach, choć zdecydowanie zmieniamy kaliber i miejsce. Zabieram Was teraz do Kalisza na Zawodzie, gdzie mieści się rezerwat archeologiczny.
4: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
5: Cytując piosenkę, wieki tradycji warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski, no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Pieniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramnym. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część, gdzie zabytków zykopaństw. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń tych mocy. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieć przestał. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny, bo zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
4: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
5: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. To znaczy, kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku. Niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc? Bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba, wapno zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca. Strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, światło jest przyjemny chłód. I potem chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lodówką.
6: A ta chata tutaj pierwsza?
5: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma, ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. Leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś, z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było szacować temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejskich. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
4: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
5: Tak, mamy tutaj... Tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodowlę hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowieczne metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. Też dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
4: To jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam się znajduje?
5: Idziemy. Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był też pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, w jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesnośredniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesnośredniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego, do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesnośredniowiecznych. Bo to z reguły tak działało. Jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoły. My również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosny. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosny w tamtym miejscu. A sama wieża, też jeszcze jest istotna rzecz, no dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takiej, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezionych tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym, takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod kominem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej i to jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Ma to zapewniać bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim to był dom.
2: A po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny, z którym spotkała się Marta Rajewska.
3: SK Ostrzeszów.
2: I czas na zmianę miejsca i klimatu. Zaglądamy teraz do Odolanowa koło Ostrowa, gdzie jest wyjątkowo kolorowo i pachnie inaczej niż gdziekolwiek indziej. Z mikrofonem Eski odwiedziliśmy małżeństwo Agnieszki i Jarosława Lesiaków, które oddało się pasji zrodzonej z miłości do natury i płodów ziemi oraz pragnieniu zatrzymania kolorów i zapachów lata. Obecnie ich pasja jest już zawodem, a specjalnością są naturalne ozdoby na bazie suszu roślinnego. Świąteczne wieńce, kompozycje zapachowe, palmy i wszelkiej maści okazjonalne stroiki i dekoracje. Sami uprawiają i przygotowują kilkadziesiąt gatunków roślin, a po niektóre jeżdżą aż nad morze, inne po prostu kupują. Skąd taki pomysł na życie? Rozmawiamy z Agnieszką Lesiak. Proszę powiedzieć mi, skąd taki pomysł na życie i jak to się robi?
7: Pomysł zupełnie przypadkowy. Dawno, dawno temu, to był chyba 91 rok, dostaliśmy kawałek ziemi. No i żeby go zagospodarować, posadziliśmy trochę warzyw, trochę kwiatów i między innymi kwiaty na suche bukiety. Właściwie jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to będą właśnie kwiaty na suche bukiety, po prostu zwykłe nasiona. No i właśnie okazało się, że wyrosły z nich piękne kwiaty, zrobiłam bukieciki. A tyle, co żeśmy się wprowadzili do nowego mieszkania w bloku w Odolanowie. Wszyscy mieszkańcy jechali na tym samym wózku, bo to były przaśne lata. Nie było niczego. No, początek lat 90., kiedy po prostu wszystko było zdobyczne. I nagle taki promyk słońca w postaci takich milutkich, jaśniutkich bukiecików. To było to, a że nasze dzieci były wtedy jeszcze odważne, małe, nie wstydzące się niczego, więc pobiegały po mieszkaniach i te bukieciki, no wtedy sprzedali wszystkie. No i ja sobie pomyślałam, że mówię, może to będzie jakiś sposób na życie. Wtedy mieliśmy trójkę dzieci, później jeszcze doszło dwóch synów, więc piątka dzieci to nie jest tak prosto, żeby starczyło z jednej pensji. Wtedy mój mąż tylko pracował. No więc to był taki sposób na dorobienie paru groszy.
2: I nagle się to okazało, że to dorobienie paru groszy to jest wielka fabryka, że tak powiem, w mieszkaniu w bloku. Coś, co organizuje państwo tak naprawdę całe życie, bo państwo wszystko robią sami. Od zasiania roślinki, pościęcie, wysuszenie i zrobienie z niej cudnych wianków, cudnych bukietów. Właśnie jak to się robi? Jak wygląda wasze życie?
7: No tak od sezonu do sezonu. Kończy się sezon, że tak powiem, wegetacyjny, kończy się sezon zbiorów, sprzedaży, powiedzmy, że z Dniem Wszystkich Świętych. I momentalnie zaczyna się sezon zimowy, w którym robię wszystko, co potrzebuję na nowy sezon, czyli wianki, jakieś bukiety. Zawsze mam tyle materiału, zawsze robię nadmiar, siejemy, żeby właśnie zostało na ten okres zimowy, żebym miała po prostu z czego robić, bo później latem nie jestem w stanie połączyć pracy w ogrodzie ze zbiorem roślin, ze suszeniem, z tysiącami rzeczy, które trzeba w tym czasie zrobić, plus jeszcze dodatkowo robienie wianków, do których trzeba mieć spokojną głowę. To nie da się tak, że ja kradnę godzinę czasu na to, żeby zrobić jakiś wianek, bo to się nie da. Dlatego zimą właśnie wstaję sobie rano, siadam, robię do wieczora, nic mnie nie goni, nic mnie nie stresuje. Wykorzystuję właśnie ten czas na to, żeby przygotować się do nowego sezonu. A w marcu, jak już przychodzi wiosna, wtedy siewy. Też w domu na czwartym piętrze w mieszkaniu skrzyneczki z roślinami, z rozsadami stoją do momentu, kiedy można wyjechać z nimi do folii w ogrodzie. Także mąż się śmieje, że my nie mamy wakacji. Kradzione 4 albo 5 dni nad morzem, no i ewentualnie jakieś 2-3 dni zimą, jak się uda, a jak nie, to po prostu cieszymy się tym, co mamy. Pierwsza rzecz to jest właśnie miłość do takiej pracy, bo nie wyobrażam sobie, żeby kogoś tutaj posadzić koło mnie i powiedzieć, teraz rób takie rzeczy, umiesz, nie umiesz, czujesz, nie czujesz, rób. Nie da się tak. Trzeba po prostu to mieć w sobie, właściwie oddać się całemu, no bo nie da się inaczej. Ja tutaj już mam na tyle komfort, że wiele rzeczy takich logistycznych, domowych, łącznie z gotowaniem, zakupami, wszystko organizuje mąż, a ja mogę po prostu spokojnie oddać się temu, co kocham. Czasami mąż mówi, że jestem pracoholiczką. Może i tak jest, ale nie zamieniłabym się na nic innego na świecie, nawet za miliony dolarów. No tu akurat w tym bukiecie, który mam przed sobą, jest wrotycz, jest krokosz barwierski. To jest taka roślina, którą dawno, dawno temu uprawiali ludzie po to, żeby farbować w niej tkaniny. One mają takie pomarańczowe pędzeleczki i to jest właśnie ten barwiący element tej rośliny. Jest len, jest proso włosowate, jest głuchy owies, który jest traktowany w zbożach jako chwast, a my go uwielbiamy po prostu jako roślinę dekoracyjną i czasami rolnikom po prostu gdzieś tam z miedzy ucinamy go. Jest tutaj jeszcze włośnica, no wszystko w takiej stonowanej, pomarańczowo-żółtej tonacji. Bukiecik taki dla... Może on ma tonację taką jesienną, także że właśnie w takich pomarańczach i żółciach robimy jesienią bukiet.
1: To jest tak, że trzeba mieć ogromną wiedzę.
7: Trzeba, ale to nie jest takie trudne, jeżeli już troszeczkę się wie, co do czego, gdzie szukać nasion, gdzie, jak się rozglądać po świecie po prostu. My jak jedziemy gdziekolwiek, to mamy skrzywienie zawodowe straszne, bo się rozglądamy, gdzie na nieużytkach można coś zerwać, bo jest tysiące roślin takich bardzo atrakcyjnych, które ktoś, laik, przejdzie i po prostu, a jakiś chwast rośnie, a dla nas to jest po prostu skarbnica cudów. Także, że już mąż wie, że jak jedziemy gdzieś i mówię, może zatrzymaj się tutaj, to nie ma, że nie marudź mi kobieto, tylko, tylko się zatrzymujemy i zrywamy i później z tego są różne cuda. Czasami taka roślinka musi poleżeć, musi nabrać mocy, muszę ją sobie jakoś w głowie ułożyć, do czego ona mi będzie pasować, ale leży, jeść nie woła, więc czeka. I przychodzi moment, że nagle staje się gwiazdą.
1: Także to
7: trudne jest pielenie. Trudne jest pielenie, bo to jest po prostu czysto fizyczna, ciężka robota i to tak trwa około półtora miesiąca. Jak zaczynamy na początku maja, w połowie maja, zależy jak jest sezon, no to do końca czerwca praktycznie mamy pielenie. Jak tak koło 20 czerwca jesteśmy już po całym pieleniu, zaczyna się kwitnienie, no to wtedy jest taki moment, że Boże, jak my tu mamy pięknie, ale to jest krótki moment, bo nie da się zrobić tak, żeby chwasty nie rosły. No zawsze gdzieś coś zostanie, zawsze gdzieś nam coś wyrośnie w takim tempie, że się nawet nie obejrzymy i jesteśmy na nowo zarośnięci, ale już wtedy się nie da nad tym panować, bo po prostu ważniejsze jest cięcie roślin, suszenie i już zostawiamy to, mówię, trudno, chwasty też muszą gdzieś tam rosnąć. Ale no jest to trudny okres. No później trudny okres jest latem, jak już wyjeżdżamy na te wszystkie imprezy i z tygodnia na tydzień przygotowanie całego asortymentu roślin, wszystkie dekoracje, wszystkie cząstki, wszystko. No to jest też trudne, bo stresujące, bo czas nam ucieka. W międzyczasie jeszcze trzeba zerwać wszystkie rośliny, które zakwitły, wszystko powiesić, zdjąć to, co jest suche, zmagazynować i tak dalej, a powierzchni takiej no nie mamy za dużo, więc to zawsze jest stres, gdzie się z tym wszystkim podziać. Ale dajemy radę.
1: A potem ten moment najfajniejszy.
7: To znaczy najfajniejszy jest zawsze kontakt z ludźmi. To jest po prostu to, co daje mi siłę, bo jesteśmy 500 kilometrów od domu, a ktoś nam mówi, Pani Agnieszko, my tu specjalnie dla Was przyjechaliśmy. Także że są, no to są takie momenty, kiedy naprawdę serce rośnie i klienci są po prostu zachwyceni, przychodzą rok rocznie do nas, nawet gdyby nie chcieli czegoś kupić, to chociaż popatrzeć i pogadać. Także to jest naprawdę taka wartość dodana tego wszystkiego. Dlatego ja, syn mówi do mnie, mama, czemu ty nie sprzedajesz tego wszystkiego przez internet? A ja mówię, dziecko, ja sobie cenię po prostu kontakt z żywym człowiekiem. Internet jest taka bezduszna jakaś rzecz, że no co to, spakować paczkę i wysłać, no owszem, jak ktoś potrzebuje, robimy to, ale kocham właśnie to, że przychodzą do nas ludzie, patrzą na moje ręce, jak robię im na poczekaniu bukiet i są zachwyceni, widzę błysk w ich oku, także to jest najfajniejsza rzecz, jaka nas spotkała.
1: W sumie piękna praca, bo kobieta i kwiaty to takie połączenie, to jest o tyle młode, dokładnie nie, ale tak faktycznie... Gdyby nie ta świadomość, że to jest bardzo ciężka praca, to Boże drogi, kobieta całe życie bukiety robi.
7: No niby tak i nigdy nie traktuję tego jako pracę. Nie byłam w takiej sytuacji, żeby powiedzieć sobie, Boże, znowu to samo. Po prostu wjeżdżam do tego naszego ogrodu i mówię, Boże, znowu jestem w raju. Także, że to jest od 20 czy 30 lat cały czas tak się czuję, także to jest tak jakby jakiś dar od Boga, że mogę robić to, co kocham i że nigdy mi się to nie nudzi.
1: No i pani ma męża, który również plecie bukiety i warkocze plecie, żeby potem te bukiety układać. To też jest wyjątkowo. wyjątkowy dar.
7: Tak, mój mąż to jest dla mnie wyjątkowy dar i za to mogę po prostu najbardziej dziękować losowi, bo naprawdę znaleźliśmy się oboje jak naprawdę takie przysłowiowe dwie połówki jabłka i wspiera mnie we wszystkim, co robię. Nigdy nie odmawia mi pomocy. Jak właściwie na każde życzenie, jak coś chce, to nie ma. Inny by powiedział, a zrób sobie sama na przykład. A u nas nie ma czegoś takiego, po prostu mówię i mam. Także to jest też niebywałe. Synowie nasi czasami tak patrzą na nas i mówią, mama, jak to jest, żeby się tak kochać? No ale to po prostu tak jest. No, znajdą się ludzie tacy właśnie, którzy no, dobrali się po prostu idealnie.
1: No i też mają dobry ziół.
7: No, w większości to są rośliny ozdobne, ale również zioła też w tym są.
3: Eska Ostrzeszów.
2: A skoro sobie tak dzisiaj w magazynie wędrujemy, to na koniec tego magazynu zabieram Was do Poznania. Tamtejszy Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zakupił urządzenie, które wykorzysta do badań i stworzenia rekomendacji dla firm, jak wprowadzać roboty w miejscu pracy. A to urządzenie to po prostu robot humanoidalny. O projekcie mówi Jarosław Grobelny z Uniwersytetu w Poznaniu.
8: Morning, Jarek. That sharp vest looks great on you. Ready to show everyone a good time today?
9: Rozpoznał, powiedział, co jestem ubrany, dał do tego jakiś tekst na powitanie i robi to z każdą osobą, której twarz ma wgraną w swojej bazie wiedzy i która ma przypisaną jakąś rolę, na przykład operatora albo użytkownika. Rozpoznaje też moją twarz na podstawie jednego zdjęcia, które ma tylko wgrane, więc ten system do rozpoznawania twarzy jest też u niego dość dobrze zrobiony.
10: Może jak już stoimy przy robocie, to powiedzmy, jak on działa, jak to wszystko funkcjonuje.
9: W środku są wbudowane dwa komputery. Pierwszy z nich kontroluje żyroskopy i motorykę tak, żeby robot się nie przywrócił i nawet jeżeli dostałby jakiegoś lekkiego drgnięcia, tak jak teraz, to wraca zaraz do postawy stojącej. Ja teraz go lekko popchnąłem, było słychać, że wykonał dwa kroki, żeby się ustabilizować i nie przewrócić. Drugi komputer kontroluje wszystko, co jest w głowie, czyli system do rozpoznawania mowy i robienia transkrypcji, hasło wywoławcze, na które on reaguje, oraz model językowy, który służy do symulowania dialogu. Można się z nim porozumieć na trzy sposoby. Pierwsze to słowo wywoławcze, które tu jest zapisane. Hi, Luca.
8: Hello there.
9: How are you feeling today?
8: Pretty charged up today, Yara. Feeling smooth like a mantis doing tai chi. And curious like an ant that just found a sugar mountain. What about you? How are you feeling?
9: Teraz możemy z nim próbować porozmawiać, żeby się po angielsku, bo na razie ma tylko taki język wgrany, tylko chiński, swój ojczysty w cudzysłowie. Można również go kontrolować za pomocą kontrolera, który tam leży. On wygląda mniej więcej jak kontroler od Nintendo Switcha. Mamy tam w środku wbudowane joysticki, którymi poruszamy nim, oraz tak zwaną bibliotekę gestów społecznych, czyli ekspresje mimiczne, które wyświetlają się tutaj na wyświetlaczu zamontowanym w miejscu oczu, powiedzmy, jak również takie sekwencje ruchów, i można go kontrolować z poziomu komputera za pomocą platform, które dostarcza producent, na których możemy wgrywać albo tak zwane animacje, czyli właśnie sekwencje ruchu, wypowiedzi i ekspresji mimicznej, albo możemy wgrywać mu agentów, którzy mają za zadanie sterować jego interakcjami. Możemy na przykład zapisać za pomocą zwykłego promptu w modelu językowym, żeby on był bardziej responsywny, albo żeby odpowiadał zwięźle, albo żeby odpowiadał w jakiś taki elaborowany sposób, i z komputera po prostu wgrywamy to za pomocą powiązania między tą platformą a jednostką. Może wykonywać ruchy poza sterowaniem joystickiem na dwa sposoby. Mogę go poprosić, aby się przeszedł. Hi, Luca.
8: Hi.
9: Can you please move forward?
8: Okay.
9: Drugim takim, powiedzmy, autonomicznym sposobem poruszania jest wykonywanie zadań. Posiada mapę swojej lokalizacji, tego piętra, trochę jak autonomiczny odkurzacz. Musiał sobie pochodzić dookoła i zmapować wszystkie miejsca, o których nie może chodzić, gdzie są przeszkody. I następnie za pomocą panelu sterowania możemy włączyć tę mapę i na tej mapie ustawić miejsce docelowe, w którym chcielibyśmy, aby wykonał jakąś akcję. Pracę nad tym, aby te roboty mogły wykonywać takie podstawowe zadania samodzielnie, dopiero teraz trwają. To znaczy, można nim sterować za pomocą telemetrii albo za pomocą przygotowywania bardzo konkretnych sekwencji, żeby posortował dokumenty, poprzekładał rzeczy na miejsce, uszeregował jakieś segregatory, czy żeby wykonywał dowolne inne działania w biurze, czy tak naprawdę częściej w fabryce. fabryce w firmie przemysłowej lub na przykład w kontekście jakiejś pracy związanej z opieką, ale to na razie jest obostrzone bardzo długą pracą po stronie osoby, która to programuje i jest bardzo specyficzne. To znaczy, jeżeli byśmy go zaprogramowali do tego, żeby przekładał dokumenty z miejsca na miejsce, to na tym etapie rozwoju oprogramowania, które w nim jest, będzie tylko te dokumenty przekładał w tych dwóch miejscach. Na szczęście on jest gotowy pod względem fizycznym do bardziej złożonej pracy, ponieważ posiada bardzo dużo stopni swobody i możliwości poruszania się w dowolnych płaszczyznach, tak jak człowiek. Wystarczy teraz wyuczyć oprogramowanie, które nim zarządza, do tego, żeby można było wykonywać pewne działania autonomicznie. Chcemy sprawdzić, w jaki sposób konieczność wystawienia na taką algorytmizację, na współpracę z robotami, czy wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Czy to znacznie pogorszy nasz dobrostan w pracy, czy będziemy czuli się przez to niepewni, czy będziemy się obawiali o swoją przyszłość zawodową i z drugiej strony też, co możemy zrobić, żeby wprowadzanie tej technologii do miejsc pracy odbyło się w sposób, który będzie zapewniał pracownikom jak największy komfort. Chcielibyśmy móc powiedzieć pracodawcom i osobom, które tworzą tę technologię, jak należy postępować, aby wprowadzenie takiego robota do przestrzeni zawodowej nie odbywało się kosztem zdrowia i dobrostanu pracownika.
10: Stoimy w zasadzie przy robocie humanoidalnym, ale mimo wszystko chyba kusi zadać to pytanie, czy kwestia takich urządzeń w miejscu pracy to jest jeszcze science fiction, czy to jest jakaś realna przyszłość 10-20 lat?
9: To jest realna przyszłość, natomiast prawdopodobnie ta perspektywa kilkunastu lat jest bardziej realna niż to, co giganci technologiczni i tak zwani tech bros wypisują w swoich mediach społecznościowych, że już w tym roku kilka tysięcy sztuk. Ta technologia jest oczywiście niesamowita i ma olbrzymi potencjał rozwojowy i można ją rozwijać, ponieważ pod kątem fizycznym robot jest gotowy do wielu działań i trzeba teraz pracować nad oprogramowaniem, ale jednak potężna złożoność takiej najprostszej operacji, jak właśnie podniesienie kartki papieru ze stołu, która nam się wydaje zupełnie prosta, dlatego że mamy olbrzymią moc obliczeniową w naszym mózgu, to jest takie podstawowe zadania w miejscu pracy są tak trudne do wykonania, że trzeba jeszcze wielu godzin szkoleń, zdobywania danych treningowych i pracy nad oprogramowaniem, żeby roboty rzeczywiście mogły być przydatne w miejscu pracy, a nie stanowić jakąś ciekawostkę. Na razie można mówić o dwóch głównych zastosowaniach robotów humanoidalnych. Pierwsze to oczywiście wsparcie przemysłu i produkcji i automatyzacja zadań, które są wykonywane w pracy, które są żmudne albo ciężkie, a przede wszystkim powtarzalne, a drugie duże zastosowanie, które jest w momencie rozwijane i badane, to zastosowanie związane z interakcją z człowiekiem. Na przykład wykorzystanie robotów w domach opieki, czy przy opiece nad osobami ze specjalnymi potrzebami, lub na przykład wprowadzenie robotów do interakcji z osobami, które dotyka jakaś szczególna samotność. Jest dużo badań już teraz prowadzonych nad tym, jak nawiązywanie takiej udawanej relacji z tym urządzeniem może zmniejszać albo zwiększać dyskomfort psychiczny, wynikając trochę z tak zwanej epidemii samotności.
10: Z drugiej strony roboty humanoidalne są bardzo skomplikowane pod względem konstrukcji. Musi się utrzymać w pionie, jest tutaj ta bateria, są tutaj te komputery. To nie jest proste, i to też może być droższe niż zwykłe takie roboty stacjonarne, które po prostu by jeździły na kółkach.
9: Tak, rzeczywiście roboty humanoidalne pod kątem konstrukcji są dużo bardziej złożone i trudniejsze do wprowadzenia od pojedynczego wyspecjalizowanego robota, czy ramienia robotycznego albo kobota. Z drugiej strony one są też wszechstronne, to znaczy raz przygotowany i opracowany robot humanoidalny może wykonywać dowolną pracę, którą tylko sobie wymyślimy po aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wprowadzimy robota np. do sali operacyjnej, żeby wykonywał jakiś konkretny typ operacji, takiego specyficznego robota, sala operacyjna musi być do tego przystosowana i nic innego w niej potem nie będzie stało, ponieważ ten robot będzie zajmował dużo miejsca i będzie wymagał specjalistycznego personelu, który będzie znał obsługę tylko tego robota i będzie urządzeniem jednego albo kilku zastosowań. Tymczasem, jeżeli ta technologia robotów humanoidalnych zostałaby rozwinięta dalej, to one oferują też wszechstronność. Mogą wykorzystać każde narzędzie, które człowiek kiedyś opracował, ponieważ robiliśmy je pod swoje dłonie i pod swoje ciało, a on posiada takie dłonie i będzie mógł wejść do każdego pomieszczenia czy każdej przestrzeni, do której człowiek może wejść. Stąd koszta wejścia są oczywiście dużo wyższe i rozwinięcie tej technologii do momentu takiego zastosowania będzie trwało pewnie jeszcze dużo czasu i będzie kosztowało wiele, wiele zasobów. Natomiast kiedy to zostanie rozwinięte, to zalety wynikające z tej wszechstronności z pewnością się zwrócą.
10: Jakie są pierwsze reakcje ludzi na robota humanoidalnego? Albo jak pan zareagował w pierwszym momencie?
9: Ludzie reagują na niego, kiedy go po raz pierwszy zobaczą, z dużą dozą emocji, najczęściej z zainteresowaniem, ale też jakimś dystansem czy jakąś porcją niepewności. To pierwsze wrażenie bardzo szybko przychodzi i potem następuje taki czas właśnie ciekawego sprawdzania, co można zrobić, któremu trochę też towarzyszy pewien zawód związany z tym, że to właśnie nie jest jeszcze autonomiczna technologia i bardzo dużo rzeczy trzeba programować albo sterować samodzielnie, natomiast bezsprzecznie robot wzbudza duże emocje i duże zainteresowanie w pierwszych momentach, ale zdarzają się też reakcje negatywne, zwłaszcza u osób, które są młodsze, u dzieci, ze względu na to, że to jest robot, który ma w pełni ludzką postawę. To nie jest taka zabawka, jak na przykład chodzą po ulicy i zaczepiają ludzi. On ma 1,70 m wzrostu, waży 70 kg. I dla kogoś, kto jest na przykład niższy od niego, interakcja z tym urządzeniem może nie przerażająca, ale wywoływać pewien lęk.
11: Do you listen to radio?
8: Yeah, I like having radio on while I train Tai Chi or play board games with X2. It keeps my circuits grooving and my mood in a good orbit.
2: Wykorzystanie fizycznego robota umożliwia prowadzenie eksperymentów w warunkach podobnych do środowiska pracy. I tą rozmową kończymy dzisiejszy magazyn na antenie Eski Ostrzeszów. Oczywiście na bieżąco cały czas news, ale newsy też te ważne i te ciekawe na naszej stronie SKP.
3: Eska Ostrzeszów News.
2: Maszyn Zudlewska, Lejni, kłonią się nisko. Na początek magazynu zabieram Was do Mikstatu, konkretnie na wzgórze cmentarne, gdzie stoi drewniany kościół świętego Rocha. To właśnie tam każdego roku w sierpniu 16 odbywa się wyjątkowy obrzęd błogosławienia zwierząt, o czym co roku informujemy Was oczywiście na antenie Eski. A skąd się wziął ten zwyczaj, co wyróżnia ten kościół? Posłuchajcie teraz rozmowy z regionalistą i burmistrzem Mikstatu Henrykiem Zielińskim.
12: XVIII wiek, a tak naprawdę znów niespodzianka. Ten kościół, który dzisiaj widzimy, postawiono w 1786 roku, ale jako kościół odbudowany w miejscu poprzedniego, który stał lat kilkadziesiąt. Obraz świętego Rocha to jest 1707 rok, a zatem początek XVIII wieku. Mówimy o ziemi królewskiej. Przywilej króla Augusta II dla Mikstatu wydany mówi o tym, żeby dziesięciny przekazywać proboszczowi na świętego Wojciecha i na świętego Rocha. To jest 1713 rok, czyli gdzieś tam te początki XVIII wieku pokazują, że ten kult już był. Kościół pierwotnie wzniesiony jako wotywny, czyli dziękczynny, miejsce dziękczynienia za uratowanie miasta od zarazy. Wówczas to była cholera. Choroba, której tak na dobrą sprawę nie umiano zdiagnozować. Skąd ona się bierze? Sądzono według ówczesnej wiedzy, że z powietrza. Czyli żeby tej choroby pozbyć się, trzeba było oczyścić powietrze. No ale jak oczyścić powietrze? Problem nie występujący tylko w Mikstacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne. Czy one nie zajmowały się lotami? Te towarzystwa zwalczały morowe powietrze w tych miastach. Jak to robiono? No jak zwalczyć morowe powietrze? Dzisiaj byśmy włączyli klimę. Okej, dobra, na filtrach jeszcze mamy coś tam. Ale wówczas biciem w dzwony, rozpalaniem ognisk, w których palono różne kwiaty, rośliny, które dawały jakiś intensywny zapach, oraz przepędzając zwierzęta ulicami tych miast, żeby zwierzęta biegnąc wychwytywały to morowe, niedobre powietrze. Stąd właśnie, z tego właśnie źródła jest Pampeluna. Tam jako gonitwa byków dzisiaj i zresztą nie ku czci świętego Rocha, a w Mikstacie to pozostało jako procesja zwierząt z poświęceniem tych zwierząt, pokazaniem tej jedności świata zwierząt, przyrody i ludzi, ale właśnie to źródło jest w tym przepędzaniu morowego powietrza. I efektem tego było również postawienie tego kościoła. Ja sądzę, że to był koniec XVII wieku, początek XVIII. Niestety nie zachowały się księgi metrykalne. Nixon ma bardzo stare księgi metrykalne, bo sięgające początków XVII wieku, 1630 rok. Ale są to księgi małżeństw i księgi chrzów. Niestety nie mamy ksiąg dotyczących zgonów. One sięgają dopiero 1740 roku, więc te najstarsze księgi ponoć urzędnicy pruscy zabrali je, bo tam były również zapisy dotyczące śmierci, odnotowane zgony czarownic, bo i takie rzeczy w Miksacie miały miejsce, czyli sądy nad czarownicami. Tam miejscowi księża starali się to zwalczać. Pruscy urzędnicy zabrali te księgi i dlatego nie możemy również dojść do dokumentów dotyczących epidemii, kiedy te epidemie dokładnie były. Ale według mnie to jest koniec XVII wieku, początek XVIII, gdzie Kościół Świętego Rocha powstaje. I to była kaplica. Kaplica poświęcona Świętemu Rochowi, bo zresztą legenda mówi, że jeden z mieszkańców Mikstatu, mając chorą żonę, wiózł ją do lekarza do Ostrzeszowa. I na wzgórzu pojawił mu się właśnie, przy wyjeździe z Mikstatu, na tym wzgórzu pojawiła mu się postać Świętego Rocha, która do niego

0: kościoła farnego był cmentarz.
1: Tylko że one miały ograniczenia obszarowe. Po jakimś czasie już warunki higieniczne nie pozwalały na pochów. I tak mieliśmy również w Miksacie, ale w Miksacie była już to kaplica świętego Rocha. I co ciekawe, ten cmentarz świętorochowy, on już funkcjonował, tylko rzadko tam dochodziło do pochówków w 1750 roku. To jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Żadna tam Rosa w Wilnie, Łyczaków czy inne Powązki. 1750 rok odnotowany jako cmentarz u świętego Rocha w dokumentach. Ale żeby wszystkich ludzi, żeby już to było powszechne, te pochówki, no trzeba było jakoś tych ludzi przekonać. No jak do tych ludzi dotrzeć, jeżeli oni mają tam dziadka pochowanego przy kościele farnym, ciotkę, wuja, mamę, ksiądz Marszałkowski? No dziwnym zrządzeniem losu to był rodowity Mikstaczak, który trafia do Mikstatu na proboszcza. On tych ludzi zna, on potrafi do nich dotrzeć. On do tego kościoła świętego Rocha dobudowuje, do tej kaplicy, dobudowuje wieżę, może nic takiego. Dobudowuje wieżę, tam zresztą funduje dzwony. Uwaga, zachowane do dzisiaj oryginalne dzwony. I on tym ludziom pokazuje, słuchajcie, to też jest kościół. No bo oni wychodzili z założenia, ale tam mamy się chować za miastem, tu jest ziemia poświęcona, a tam... No kto się chował za miastem? Panie lekkich obyczajów, złodzieje. I nagle oni mają przejść w inne miejsce. On im musiał pokazać, że to jest kościół. Tego nie zobaczyli, że to jest budowla. Widać, że to jest kościół. Okej. Okay. Zaczęli akceptować to. I zrobił jeszcze jedną rzecz. Jego poprzednik, proboszczy, w Miksacie chowano pod podłogą w kościele przed ołtarzem. I jego poprzednik tak był pochowany jeszcze w kościele farnym. Natomiast on już kazał się pochować też w kościele świętego Rocha. I od tego momentu proboszczowie mikstaccy są chowani właśnie na cmentarzu świętego Rocha. W kościele jest pochowanych trzech proboszczów mikstaccych. Właśnie pierwszy to był ten ksiądz Łukasz Marszałkowski. I następnie już też tam są chowani. I w sposób taki łagodny przekonał mieszkańców Mikstatu i oni od tego momentu już tylko tam pochówki na cmentarzu świętego Rocha. Dzisiaj, gdy tam wchodzimy do kościoła świętego Rocha, no to tam mamy, tak wspomniałem, ten obraz z 1707 roku, unikalny, świetny obraz. Natomiast mamy też zestaw wielu płaskorzeźb, które były przeniesione z kościoła ze starej fary. Bo gdy starą farę przebudowywano w Mikstacie, to nabożeństwa przeniesiono do świętego Rocha. No w Mikstacie było to szczęście, że mieliśmy kościół świętego Rocha, gdy wyburzano starą farę. Tego na przykład nie było w Ostrowie i dlatego w Ostrowie fara została wybudowana obok starej drewnianej fary. Dlatego ulica Kościelna nie wychodzi w Ostrowie do fary, a w Mikstacie ulica Kościelna z rynku wychodzi do fary, bo można było przenieść nabożeństwa do kościoła świętego Rocha. Gdyby w Ostrowie był kościół świętego Rocha, to prawdopodobnie fara by stała przy ulicy Kościelnej i nie byłoby tego problemu, że stoi przy ulicy, powiedzmy, Wiosny Ludów, na wprost Wiosny Ludów. Te elementy, które przeniesiono z fary w Mikstacie przy budowie nowej fary, one tam pozostały i dlatego oprócz tych płaskorzeźb, które są na ścianach, również jest chrzcielnica. Piękna XVIII-wieczna chrzcielnica, co jest niezgodne z prawem kościelnym, ponieważ prawo chrzcielnicy, zgodnie z prawem kanonicznym, to jest tylko kościół parafialny. A Święty Roch nie jest kościołem parafialnym. Słyszałem, że tam były chrzty udzielane. Nie chcę ich kwestionować, żeby tych ludzi gonić z powrotem do chrztu w kościele parafialnym, ale z tego co wiem, to zgodnie z prawem kanonicznym prawo chrzcielnicy przysługuje tylko kościołowi parafialnemu, a nie kościołowi filialnemu, takiemu jak kościół świętego Rocha. Natomiast jest to taka pozostałość po starej farze w Mikstacie. No i unikalna rzecz, bo ten obrzęd świętego Rocha odpustu błogosławieństwa zwierząt, to trzeba powiedzieć, że ten kult cały czas jest żywy. Mamy szkołę świętego Rocha. Dzieciaki przychodzą co miesiąc, 16 każdego miesiąca odbywają się zajęcia w szkole świętego Rocha. Pani doktor Małgorzata Strzelec znakomicie to prowadzi, pomysł księdza kustosza Ordziniaka. Dzieciaki przychodzą. Ten kult jest żywy. To nie jest tylko odpust odbywający się 16 sierpnia. To żyje przez cały rok. I sam odpust, błogosławieństwo zwierząt, jako pierwsze w Wielkopolsce wpisane na listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten kult żyje.
2: SK Ostrzeszów.
3: No to co, to może jeszcze jedna wycieczka? No to zabieram Was

0: do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Spotkacie tu największego polskiego ssaka, żubra, ale też daniele, dziki czy koniki polskie. Do tego dochodzi jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa.
1: Trzeba wszystko zobaczyć, bo tam jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że trudno by było dla mnie coś ominąć. Ale tak, na pewno trzeba zobaczyć pokazową zagrodę zwierząt. Dlatego, że tam mamy naszego największego ssaka żyjącego w Polsce, czyli żubra. Jest to symbol w ogóle Ligi Ochrony Przyrody, symbol ochrony przyrody, gatunek prawnie chroniony, który na dobrą sprawę, gdyby nie to, że leśnicy 100 lat temu zabrali się za introdukcję żubra, to pewno gatunek był wymarł na naszym terenie. Także zagroda pokazowa zwierząt na pewno, dlatego że tam są jeszcze też koniki polskie, są daniele i są dziki. Cztery gatunki, które możemy zobaczyć z bliska, popatrzeć jak się zachowują, dowiedzieć się troszeczkę na temat ich biologii, na temat ich zwyczajów, na temat ich zachowań. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt przyrodniczy to jest park. Park Arboretum, największy park arboretum, albo jeden z większych parków arboretum w Polsce, z przepięknymi starodrzewiami, gdzie jest kilkanaście taksonów drzew i krzewów, około blisko prawie 500 gatunków. Do tego wszystkiego są to rośliny często pomnikowe o znacznych rozmiarach. Może nie będę wymieniał, jakie są gatunki chronione i gdzie one się znajdują, bo w tym momencie jest to ze względów na, też na bezpieczeństwo, zachowanie ich, ale wiosną przepięknie kwitną kobiercy zawilców, kokorycz kwitnie, obrazki plamiste, które u nas występują. To są gatunki, które są gatunkami chronionymi, a bardzo ładnie się prezentują. No i kolejnym aspektem jest Muzeum Leśnictwa. To jedyne muzeum w Polsce, które jest związane z leśnictwem. Mówi o leśnictwie, pokazuje, jak to leśnictwo się rozwijało na przestrzeni lat. Jest pokazana cała historia techniki leśnej związana z rozwojem zagospodarowania lasu, z hodowlą tego lasu, z pozyskaniem drewna, z obróbką drewna, gdzie to drewno wykorzystujemy, bo mało kto zdaje sobie sprawie, że 36 tysięcy różnych elementów jest wykonane z drewna. W naszym codziennym życiu to jest chyba, nie ma innego materiału, który jest tak mocno wykorzystywany jak drewno. No oczywiście Muzeum Leśnictwa w Oficynie, gdzie zarówno możemy poznać historię Izabeli Działyńskiej-Czartoryskich, ale także poznać kulturotwórczą tą rolę lasu, poznać historię leśnictwa na drugim piętrze. To są takie aspekty naprawdę bardzo ciekawe, związane z naszym życiem, z naszym otoczeniem, z przyrodą, z ochroną lasu, z ochroną przyrody.
2: Czyli rezerwujemy sobie najzwyczajniej w świecie cały dzień, bo w godzinę tego nie zobaczymy.
1: Tak, to jest wycieczka na cały dzień. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w okolicy, czy ma dość blisko, może sobie to podzielić i każdy element zobaczyć osobno, zwiedzić. Dlatego, że jeszcze mamy ogrody ziołowe, które na szkółce, dawnej szkółce Izabeli Działyńskiej-Czartoryskiej, gdzie są też winnice zabytkowe, to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można popatrzeć na otaczającą przyrodę, na rośliny, które kwitną, które już zakwitły, które przekwitają. To są wszystko doznania z otaczającą nas przyrodą. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
2: A kwestia dostępności? 7 dni w tygodniu? Jak to wygląda?
1: Muzeum Leśnictwa jest czynne od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to jest dzień techniczny, zawsze związany z, no wiadomo, pracami muzealnymi, ale park, zagroda pokazowa zwierząt, ogrody ziołowe są czynne przez 7 dni w tygodniu, od świtu do zmierzchu. Wstęp wolny, oprócz Muzeum Leśnictwa. Oczywiście warto wspomnieć tutaj też o tym, że w parku znajduje się też zamek, który jest Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jest to jeden z piękniejszych zamków naszych i też do niego warto zajrzeć. To zawsze powtarzamy, że jesteśmy całością.
0: A po ośrodku prowadził nas jego dyrektor Adam Kozera.
3: SK Ostrzeszów.
0: A teraz kolejny gość na naszej antenie. To prawdziwy znawca skór, tych naturalnych, z których mamy paski czy torebki. W Grabowie nad Prostą ma swój warsztat kaletnika. Nam opowie o tym, czym dokładnie się zajmuje i skąd bierze pomysły. Z Kamilem Machułą, bo o tym kaletniku mowa, rozmawiała Jagoda Mośpan.
2: To na początek może powiedzmy naszym słuchaczom, bo pewnie nie każdy wie, czym zajmuje się kaletnik.
4: Kaletnik zajmuje się, jakby to powiedzieć, zarówno wyrobem, jak i naprawą artykułów ze skóry. Ze skóry naturalnej, często tam naprawiam jakieś drobne rzeczy z materiałów typu plecaki, czasami jakiś but pod szyję, jeśli mam dojście na maszynie. Generalnie 90% mojego materiału, który używam, to jest skóra.
2: Jak to wydarzyło się, że ta pasja pojawiła się u Ciebie? Czy to jest jakaś rodzinna tradycja? Skąd to się wzięło? Jest to dość nieoczywiste.
4: Kurczę, już tyle razy miałem to pytanie zadane przez wiele osób. Wzięło się to z chęci posiadania skórzanego, customowego, nie motocykla, tylko siedzenia, do mojego motocykla wymarzonego, którego sobie tam kiedyś zakupiłem i nikt nie chciał lub nie potrafił zrobić tak, jak ja sobie to wymarzyłem. I zacząłem drążyć strony internetowe, głównie amerykańskie, bo w Polsce było wtedy mało popularne, to wręcz to tłoczenie w skórze takie artystyczne. I zacząłem się tego uczyć na bazie filmików, kupować pierwsze narzędzia, nici i tak jakoś zrobiłem sobie ten pierwszy fotel, później dla znajomego drugi, potem jakiś portfelik. No i tak się rozkręciło, że to lubię przez 15 lat ponad i jest coraz lepiej.
2: Chciałam właśnie zapytać, bo jeszcze poza nagraniem wyszło, że tak naprawdę zajmujesz się tym już od bardzo, bardzo dawna, 15 lat przed chwilą powiedziałeś. Mm-hmm. Jak to się wydarzyło, że w tym momencie jesteśmy w Twoim warsztacie, pewnie wymarzonym?
4: Tak.
2: Jak to wszystko się zadziało, że wiesz, z pasji powstał zawód, coś dzięki czemu też zarabiasz?
4: Za bardzo się tym nikomu nie chwaliłem, bo robiłem tak tylko to, co ja chciałem, czasami jakieś tam zamówienia poznajomych. To się po prostu problem bardzo szybko rozniosło. Dużo motocyklistów po zlotach jeździłem ze stoiskiem i cały czas siedziałem na zapleczu, w warsztacie moim na podwórku, nikt nie wiedział w ogóle, że ja to robię i tylko znajomi przychodzili coś tam zrobić lub naprawić. No ale nadszedł taki moment, że chciałem mieć lokal w dobrym klimacie, chciałem mieć latem chłodno, zimą chciałem mieć ciepło i żeby się nie grzebać w jakieś palenie, w jakichś piecykach i różnych rzeczach. Więc postanowiłem sobie w samym rynku tutaj zrobić taki mały, ale klimatyczny lokalik, który przyciąga dużo ludzi.
2: My to możemy dostrzec, bo jesteśmy w tym miejscu. Mm-hmm. Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, co mniej więcej w Twoim warsztacie się znajduje, czyli też jakie narzędzia i maszyny potrzebne są, by ten zawód móc uprawiać.
4: Jejku, no większość maszyn, o których Wam muszę opowiadać, nie byliście nawet wiedzieli, o co chodzi, bo jeśli Wam opowiem o tego typu rzeczach jak szarfiarki, ścieniarki do brzegów lub obcinarki do brzegów lub jakieś tam prasy, no to jest dla mnie oczywiste. Generalnie na samym początku pracowałem ręcznie, wszystko robiłem ręcznie. Razem wymarzoną ogromną, ciężką maszynę do szycia. Paski, które kiedyś wycinałem ręcznie, wycinam starą, 70-letnią maszyną, która tnie 4 paski na raz. Dziurki nie wycinam ręcznie, tylko tnę na następnej, można to powiedzieć, prasie, która mi wykrawa wszystkie elementy jednym ruchem. Stół krojniczy, prasa do wyciskania elementów różnych z wykrojników, takich jak widzisz na ścianie. Nitownice. Nożna, gdyby nie było prądu, elektryczna, z podajnikiem, pneumatyczna. No i cała masa różnych narzędzi, które są pochowane po szufladach. Wszystko do wszystkiego jest potrzebne.
2: Cofnijmy się na chwilę do początku. Zacząłeś o tym opowiadać.
4: Tak.
2: Pierwszy przedmiot, który sam stworzyłeś, możesz nam o nim opowiedzieć?
4: To jest to siedzenie właśnie, które notabene wisi tutaj na ścianie. Nie wygląda może zbyt elegancko, ale jak na pierwszą robotę moją wtedy jestem z tego bardzo dumny. No może jakąś pochewkę na noża wcześniej zrobiłem, żeby tak coś tam ze skrawków skóry się nauczyć, ale generalnie pierwszy, jeśli chodzi o tłoczenia, to jak widzisz, każdy z tych foteli, które tam kiedyś wykonałem, jest ręcznie tłoczone, ręcznie obszywane rzemieniem. To dla kolegi zrobiłem 11 lat temu, na 40 sprzedał motocykl, siedzenie zostało. Powiedział, że z tego siedzenia w życiu nie sprzeda i dopóki nie będzie miał podobnego modelu, będzie wisiało u mnie w warsztacie. Także no, ten fotel jest jedną z pierwszych rzeczy, które wykonałem i z którego na chwilę wtedy obecną byłem bardzo dumny, teraz już trochę mniej, bo bym to potrafił robić 100% lepiej. No ale jednak lata doświadczenia i powtarzanie tych samych elementów dają radę wtedy i człowiek wykonuje to jednak samoistnie coraz lepiej.
2: Jak długo zajmuje, czy można w ogóle powiedzieć o jakimś czasie, okresie, jak długo zajmuje wykonanie na przykład, nie wiem, jednego paska, torebki, czy to jest też bardzo indywidualne i jak to wyglądało na początku, a ile zajmuje się czasu teraz?
4: Na początku przykładowo pasek, bo tego robię najwięcej. Więcej wykonanie jednego paska zajmowało mi około, ciężko nie pamiętam dokładnie, ale w granicach 15 minut, 20 nawet, żeby wykonać pasek na gotowo, mam tylko bank skóry. Później kupiąc ręczne wycinak do skór, że sobie ręcznie wycinam, a to samo wycięcie trwało krócej, ale wybijanie tych dziurek i tak dalej trwało dłużej, no to zszedłem kilka minut. Teraz w ciągu godziny, jeśli mówimy o paskach bez obszycia, w ciągu godziny jestem w stanie zrobić 60-80 pasków.
2: Nie, zaskoczyłeś. Myślałam, że to jest kwestia dni, powiedziałabym, nie, żeby jedną taką rzecz zrobić.
4: Posiadanie odpowiedniego zaplecza warsztatowego i ustawienie wszystkiego odpowiednio pozwala naprawdę w ciągu kilku minut zrobić pasek na gotowo, łącznie do przyciem. Także jeśli będziesz chciała, to mogę ci później pokazać, jak powstaje taki pasek pod podsta, czyli wycinamy skóry, podziurkujemy i oprzyjemy. I zobaczysz, jak wygląda to na żywo.
2: Okej, chciałabym zapytać, bo dla mnie to jest czarna magia, dla naszych słuchaczy pewnie też. Jak wygląda cały ten proces od na przykład pomysłu po gotowy produkt?
4: To wszystko zależy od nad czym myślimy. Jeśli popatrzysz za sobą i patrzysz na ten start pasów monterskich, no to na przykład tutaj na początku był zamysł, że kolega do mnie przyszedł z tematem, że dostaje od firmy pas, który się po 2 miesiącach urywa, no to musi dostawać nowy. Tutaj skrzyło mi w głowie, zaprojektowałem pierwszy pas z tymi kieszeniami. Po zrobieniu kilku gotowych elementów zaprojektowałem sobie wykrojniki. Do mojego zaprzyjaźnionego wykonawcy tych wykrojników to wysłałem. Pozdrawiam cię, Piotruś, notabene. I mam w tej chwili takie, jak widzisz, metalowe elementy, które w przeciągu kilku sekund pozwalają wykroić na tej prasie dany element z otworami ze wszystkim. Także sam proces powstawania trwa na przykład danego projektu, no to około 2 tygodni. Trzeba jeszcze podgrawać, wszystko poprzymierzać, potem zrobić korekty. Później znowu zrobić projekt na gotowo, wysłać, przychodzi wykrojnik i wtedy już mogę sobie masową produkcję robić. Jeszcze wspomnę, bo zależy od jakiego elementu. Na przykład jeśli rzadko już teraz robię siedzenia, ale czasami robię. Jeśli chodzi o na przykład siedzenie motocyklowe, wszystko zależne jest od tego, co sobie kto wymarzy, co ma być wykroczone. Jeśli ma być jakiś prosty, mały wzór, jestem to w stanie wykonać w ciągu tam jednego dnia. Jeśli ktoś sobie zażyczy jakiś skomplikowany mega wzór, który trzeba jeszcze barwić, no to kilka dni pracy naprawdę, żeby taki fazę zrobić ręcznie.
2: A właśnie jest na przykład jakiś przedmiot, produkt, który stworzyłeś, który był, nie wiem, szalenie wymagający, szalenie wymyślny, coś, co ci najbardziej utkwiło w pamięć? Coś, co najbardziej pamiętasz przez te wszystkie lata?
4: W sumie pamiętam taką fajną akcję. Pojechałem do Rzeszowa, nie do Rzeszowa, tylko jeszcze wtedy to były Lisiejamy, do zaprzyjaźnionej firmy Game Over, która, ich właściciel jest takim szalonym człowiekiem i ma taką wizję, że wyprodukowali motocykl, który był cały oklejony skórą, mało tego, to wszystko było wytatuowane. I później, ja tego nie robiłem, ale potem wymyślił sobie do niego koszt boczny. Zaprosił mnie do współpracy, pojechałem tam z całym autem skór ogromnych i to wszystko musiałem, każdy element kosza bocznego od zewnątrz i od wewnątrz musiałem dociąć, okleić, później trzeba to było zdemontować. Tatuator to tatuował, później przyjechałem to wszystko pomontować i jeszcze w międzyczasie do tego projekt siedzenia i dodatków do dodatkowego mocnego. Tego tydzień czasu miałem naprawdę wyjęty z życiorysu, było ciężko, ale efekt niesamowity.
2: Czyli pewnie nie tylko zwinne palce, ale też i ogromne przykłady kreatywności.
4: No tak, trzeba cały czas kombinować, jak co rozmierzyć, jak co dociąć i trzeba czasami na mokro formować skórę, żeby dopasować do danego elementu. To jest takie, jeśli widzę dany element, to już wiem każdy krok po kolei, jak mam zrobić, gdzie mam jaki element zbliżyć, gdzie mam namoczyć, jak mam go docisnąć, ile czasu trzeba czekać, aby to przeschło, żeby dalej z tym pracować. Także do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie bardzo, bardzo.
2: A co ty najbardziej w tym wszystkim lubisz?
4: Lubię niezależność i sprzedawanie projektów na chwilę obecną, tych, które ja projektuję, bo zawsze o tym marzyłem. Kiedyś byłem skazany tylko na to, co klient przyjdzie, on chce to, to. A ja w tej chwili projektuję swoje, na przykład kieszenie, głównie od kilku lat do narzędzi, do pasów monterskich, obsługuję firmy rusztowaniowe, branduję ich logiem te pasy i większość projektów, łącznie z ostatnim, na jakąś tam małą kieszenią na narzędzia, taką kompaktową, to projektowałem sam. Mając tylko narzędzia i dopasowałem to wszystko. Bardzo mam dużą satysfakcję, że to ludzie kupują, chwalą się tym, że od Kamila mają jakiś tam pas narzędziowy czy cokolwiek i to jest takie dla mnie chyba najlepsze, że ja to wyprodukowałem, sam to wymyśliłem i się sprzedaje. Nie muszę prosić się klientów tylko, ani się reklamować.
2: I z tego jesteś też najbardziej dumny.
4: No tak, oczywiście.
2: A w dzisiejszych czasach ludzie potrafią docenić jakość i dobre rzemieślnicze wykonanie?
4: Tym jest troszeczkę jeszcze problem, ponieważ ilość chińszczyzny, która zawaliła nasz rynek, przebija moje ceny na głowę, aczkolwiek jakość, którą ja wykonuję, nawet przy odrobinę droższych cenach, jakość przebija wszystko. I ja, jeśli tam do danej firmy robię na przykład od 3-4 lat, nie ma innej reklamacji, że coś się urwało. Już czasami jakiś nit zapomnę docisnąć i zdarza się tak, jeśli trzeba dziennie 1000 nitów pościskać do iluś tam set elementów. Czasami się zdarzyło, że coś tam zapomniałem albo coś niedociśnięte, a nie mam problemu. Odbieram, naprawiam i każdy jest zadowolony z tym.
2: Cały czas rozmawiamy też o materiałach. Jestem ciekawa, czy... bo w dzisiejszych czasach też generalnie głośno jest odnośnie tych przeciwników, skóry i tak dalej. Korzystasz tylko z naturalnej skóry, czy na przykład też jakąś ekoskórę? Czy to musi być ta prawdziwa skóra, czy może być jakiś zamiennik?
4: Brzydzę się ekoskórą i wszystkimi zamiennikami. U mnie właśnie jest tylko i wyłącznie naturalna, prawdziwa, dobra skóra. Nie pracuję nad czym innym. No czasami się zdarza, że zostawię jakąś wstawkę z jakiegoś materiału, ale to jest taki dodatek tylko, a nie to jako główny materiał na wykonanie jakiegoś elementu. Także ja w tej chwili już nawet nie kupuję tanich klamer do paski, tylko kupuję konkretne zestawienie rdzewne i każdemu klientowi daję dożywotną gwarancję. Jeżeli się coś urwie, to może przyjść do mnie i to naprawić bezpłatnie. Także pas o grubości 4,5 mm mniej więcej z klamrą zestawienie rdzewne, która siła zrywalna, producent deklaruje 600 kg, nie może się to zniszczyć. To nie ma szans w ogóle.
2: Czyli niech to wybrzmi, jak długo taki dobrze zrobiony, wykonany przedmiot może nam posłużyć?
4: Jeśli mówię o pasku do spodni na przykład, co teraz podsunąłem akurat ten temat, no to 20, 30, 40 lat. Ja podejrzewam, że to jest pasek naprawdę, tam się nie ma co zepsuć. Oczywiście przy dobrym użytkowaniu, jeśli ktoś o to nie będzie dbał, już widzę na słońce, na deszcz i potem ta skóra stwardnie się połami i tak dalej. O skórę trzeba dbać. Trzeba ją nawilżyć jak prawdziwą skórę. Trzeba ją wyczyścić, odtłuszczyć czasami. Trzeba ją nawilżyć jakimiś tłuszczami. Jest wiele środków na rynku do tego. Nie chcę tu zrobić żadnej reklamy, niczego, ale no, w każdym sklepie można kupić takim chemicznym lub w markecie coś do impregnacji skóry. Także jeśli skóra nie będzie dobrze traktowana, po prostu się rozesnie, popęka i tyle.
2: Wspominałeś wcześniej też o tym, że współpracowałeś na przykład z jakąś firmą z Rzeszowa. Zmierzam do tego, że w takim razie działasz nie tylko lokalnie, ale i ogólnopolsko, jeżeli nie dalej. Możesz na przykład pochwalić się kilkoma realizacjami swoimi, bądź współpracami?
4: Współpracami? Znaczy, no generalnie większość tych rzeczy, które wtedy robiłem, bo głównie to były siedzenia motocyklowe, robiłem do wielu producentów customowych motocykli tutaj w Polsce. Głównie też Staszek Myszkowski, firma Game Over, pozdrawiam, oraz chłopaki. Adam Mickiewicz, BT Choppers, wyśmienity artysta, fantastyczne motocykle robi. Robiłem dla niego też wiele siedzeń. Teraz mam nawet jedną podstawę, ale nie mam czasu się za to zabrać. Co tam jeszcze ciekawego? No głównie teraz myślę, że najbardziej dumny jestem z tego, że współpracuję z kilkunastoma firmami gotowaniowymi. To jest dla mnie największy sukces, że po prostu docenili tą jakość i kupują ode mnie te produkty. Są zadowoleni z tego, że robię to indywidualnie pod ich firmę z odpowiednim kolorem nici i tego typu rzeczy. Także to jest dla mnie chyba jednak jedno z ważniejszych rzeczy, z którego jestem dumny. No i przede wszystkim, że ja to projektuję i ja to sobie wymyśliłem, że nie każdy musi mieć taki sam pas, tylko każda firma może mieć ze swoim logiem, ze swoim obszyciem, mniej karmią wtedy na budowach i bo skąd masz taki pas, no bo co tam. No i to chyba to jest taki najlepszy.
2: A jest jakiś projekt, który chciałbyś jeszcze zrealizować, który, nie wiem, być może kiełkuje w twojej głowie twoje takie marzenie?
4: Chciałbym się nauczyć do dnia siodeł końskich, ale to przez długi czas nie będę miał na to czasu na pewno. Muszę porozmawiać z takim jednym znajomym z leśnicy, którzy produkują, też naprawiają i dopasowują siodła. Ja będę miał jakąś chwilkę dłuższą wolnego czasu. Chciałbym się nauczyć i robić takie, umieć zrobić siodła dla konia indywidualne i przede wszystkim ręcznie wytłoczone te takie wzory kwieciste i na indywidualne zamówienie coś takiego zrobić. Ale to jeszcze długa droga do tego.
2: Okej, w XXI wieku kaletnictwo, bycie kaletnikiem, sztuka, rzemiosło, czy jakieś coś pomiędzy?
4: Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest sposób na życie. Będę jakoś siedzieć w tej mojej tak mówionej szopie między tymi dechami, włączyć sobie dobrą muzyczkę i sobie tą skórę ciąć, obrabiać, szyć. Nie wiem, jak to nazwać. Ja tego sztuką bym nie nazwał, ponieważ to jest po prostu mechaniczne wycinanie skóry, obszywanie i sztuką, jeśli bym teraz siedział znowu za fotele, to trzeba ręcznie naciąć ten wzór, ręcznie wytłoczyć, no to już podchodzi może troszeczkę pod sztukę, ale bardziej jakieś tam rzemiosło. Kwestia wyuczenia i tyle, jak wszystkiego.
2: Trochę pytanie na pogrybanie. Czy sam wspominałeś o tym, że zalewa nas chińszczyzna, czy w tym XXI wieku, kiedy no, konsumpcja jest tak mocno rozwinięta, czy taki zawód ma wzięcie, w cudzysłowie, czy raczej nie ma dłuższych szans na to, żeby takie rzemieślnicze zawody się utrzymały?
4: Moim zdaniem jest duża szansa, że się utrzymam w tym wszystkim i nawet z takich dziwnych napraw. Ja przez pierwszy okres tutaj kilku tygodni, gdy otwarłem to nowe miejsce, moje. Naprawiałem od torebek przez jakieś drobne naprawy butów, walizki, nawet pas transmisyjny do krajzegi przeszywałem i nitowałem, żeby wzmocnić. Także no tutaj do mnie ludzie przychodzą z takimi rzeczami do naprawy, które nie mogą sobie poradzić w domu, ponieważ albo mają, nie mają możliwości, albo nie mają maszyny, albo mają albo za lekko, zagrywa materiał do przeszycia, albo trzeba coś znitować. Mam ogromny zakres nitów i bardzo mocną nitownicę, że mogę wszystko naprawić wtedy. Nawet zrobimy dziurki do paska, to jest dla nich problem, ponieważ nie posiadają wykrojnika, dziurkarza tak zwanego. I to jest dla przeciętnego zjadacza chleba problem jest zrobić dziurkę do paska i przychodzą tym do mnie cały czas. Ja to wykonuję od ręki.
2: Zakład ten działa od dość mimo wszystko niedawna. Jak mieszkańcy w ogóle Grabowa nad Prosną okolic zareagowali na to, że takie miejsce pojawiło się tak naprawdę w centrum miasta?
4: Zareagowali bardzo dobrze i ci, co wiedzieli, że się zajmuje tym od lat, no to nie byli z tym zdziwieni, aczkolwiek wiele osób tu w tym naszym małym Grabowie nad Prosną było zdziwionych, że głównie mnie kojarzyli wszyscy z fotografem, ponieważ prowadzę dla studio fotograficzne też i wszyscy byli zdziwieni, że ja tutaj nagle jakieś maszyny ciężkie wwożę do lokalu, to ty tu będziesz otwierał w ogóle, a tu się okazało, że wszyscy byli zaskoczeni i przychodzą tu mnie, że tak powiem, momentami odwiedzają, przynoszą różne rzeczy naprawy stałych okolic. Po kręgu tutaj 15-20 km ludzie przyjeżdżają naprawiać remonty do uprzęży, do koni na przykład, bo się dowiedzieli, że kaletnik nagle powstał w Grabowie. Także jest moim zdaniem miłe zaskoczenie. Władze miasta też mnie dosyć fajnie poparły i pozwolili mi ten wielki, ciężki metalowy szyb tutaj powiesić. Nie było większych problemów. Pozdrawiamy Maxa i całą ekipę. I jest naprawdę świetne. Świetne miasteczko, świetni ludzie dookoła. Jestem mile zaskoczony przyjęciem.
2: Co na sam koniec można pożyczyć kaletnikowi? Bo nie mam zielonego pojęcia. Czego ci życzyć?
4: Kaletnikowi? Żeby się igły nie łamały, żeby skóry w garbarni nie brakło i dużo cierpliwości przede wszystkim.
3: SK Ostrzeszów radzi.
0: Coraz więcej mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego korzysta z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów. Z jakimi problemami się do niego zgłaszają oraz jaką pomoc mogą otrzymać? Posłuchajmy, co mówi rzecznik Karol Cieplik i jakie ma porady dla konsumentów właśnie.
5: Rzecznik praw konsumentów jest to funkcja polegająca na tym, że rzecznik praw konsumentów udziela darmowych porad prawnych i występuje w imieniu konsumentów do przedsiębiorców. Także rzecznik praw konsumentów udziela pomocy prawnej, właściwie szeroki katalog, bo to jest zarówno poradnictwo, jak i występowanie w imieniu konsumentów do przedsiębiorców i można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie pełni rolę takiego mediatora między konsumentem a przedsiębiorcą. Oczywiście stoi po stronie konsumenta, także walczy dla konsumenta o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy. No, punktem wyjścia jest to, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów pomaga oczywiście w takich sytuacjach jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, usługi telekomunikacyjne, usługi przewozowe, także usługi bankowe. Natomiast w sytuacjach, w których Rzecznik Praw Konsumentów nie ma obowiązku udzielania porad czy pomocy prawnej, są to na przykład sytuacje dotyczące służby zdrowia, tak? Tutaj mamy Rzecznika Praw Pacjenta. Są to sytuacje dotyczące na przykład wszelkiego rodzaju ubezpieczeń i odszkodowań. Tutaj mamy Rzecznika Finansowego. Drobni przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo, mają Rzecznika Małych Przedsiębiorców. Dla podróżnych, no, chodzi o przeważnie przewozy samolotem, tutaj mamy Rzecznika Praw Pasażerów. Także tych rzeczników jest sporo. Natomiast Rzecznik Praw Konsumentów głównie zajmuje się umowami dotyczącymi sprzedaży produktów, umów o dzieło, prawa bankowego, prawa telekomunikacyjnego. No właściwie ten katalog jest dosyć szeroki, on nie jest zamknięty, natomiast to są główne sprawy, które do rzecznika trafiają i którymi rzecznik się zajmuje. No więc przeważnie pierwszy kontakt to jest kontakt telefoniczny. Oczywiście numery telefonów rzeczników konsumentów są na stronach internetowych Starost. Można się dowiadywać w urzędach, jakie to są dane kontaktowe. I tak najczęściej się odbywa pierwszy kontakt, jest to telefon, jest to jakby przedstawienie sytuacji, tematu, sprawy. Czasami ludzie przychodzą bezpośrednio, bez zapowiedzi. Też się tacy zdarzają, natomiast jest to jednak rzadkość. Ludzie wolą najpierw się upewnić, znaleźć numer, zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, ale też ludzie przychodzą i mogą przychodzić oczywiście i zawsze tacy ludzie mają prawo wstępu i rozmowy z rzecznikiem. Problem polega na tym, że jeżeli rzecznik konsumentów ma na przykład poukładanych ludzi na wizytę powiedzmy na godzinę 10, 11 i ma poświęcić tym ludziom powiedzmy około godziny i ktoś przyjdzie w tym czasie, niestety będzie musiał poczekać. To jest zawsze lepiej jest telefonicznie się umówić na konkretną godzinę. Wizyta wygląda w ten sposób, że człowiek przynosi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Najczęściej są to umowy z sprzedaży, rachunki paragony, jakieś wcześniej składane reklamacje bądź odpowiedzi na te reklamacje, zdjęcia produktów czy jakichś wyników pracy, jeżeli chodzi o umowę o dzieło. No i siadamy sobie, omawiamy temat, tak? Oczywiście sprawę rozpatrujemy chronologicznie od początku, sprawdzamy, gdzie nastąpił pierwszy kontakt konsumenta z przedsiębiorcą i to, że jest zaskakujące, to nie jest zawsze pierwszy kontakt, nie jest w momencie zakupu. Tylko czasami jest to po prostu przedłożenie oferty, tak? Albo zapoznanie się z ofertą, czy złożenie zamówienia, co jeszcze nie pewne, że dojdzie do zawarcia umowy na przykład, tak? Więc rozpatrujemy sprawę chronologicznie, ustalamy powiedzmy, jakie są możliwości, jakie są prawa konsumenta i kończy się taka wizyta albo poradą, albo napisaniem pisma dla konsumenta, które konsument sobie sam podpisuje i wysyła do tego przedsiębiorcy. Później się kontaktuje po ewentualnym otrzymaniu odpowiedzi. A trzecią możliwością jest taką, gdzie sprawa już jest na przykład dosyć zawiła i żadne działania konsumenta samodzielne raczej nie dają rady. Wtedy jako rzecznik konsumentów ja występuję w imieniu konsumenta, piszę pismo do przedsiębiorcy i domagam się po prostu spełnienia określonych żądań. W przypadku braku spełnienia żądań wymagam odpowiedzi pisemnej i przedłużenia stanowiska. I brak złożenia takiej odpowiedzi przez przedsiębiorcę może poskutkować nawet nałożeniem mandatu do 2000 zł na takiego przedsiębiorcę. Oczywiście to musi być notoryczne nieodpowiadanie rzecznikowi. Ja jeżeli raz nie dostanę odpowiedzi, to od razu nie kieruję na mandatowe. Drugą szansę zawsze należy dać. Także tak mniej więcej wygląda ta wizyta. Przedłożenie dokumentów, omówienie sprawy chronologicznie, ustalenie mniej więcej strategii działania i działania.
2: Czy my jako konsumenci powinniśmy najpierw działać sami, czy od razu lepiej zwrócić się po prostu do rzecznika praw konsumentów?
5: Uważam, że jeżeli ktoś ma na tyle wystarczającą wiedzę, że jest w stanie sobie sam złożyć reklamację, czy napisać jakiekolwiek inne pismo do przedsiębiorcy, może to zrobić sam. Natomiast pod warunkiem, że naprawdę ma w tym temacie wiedzę i wie, co robi dokładnie, tak? Natomiast jeżeli tak nie jest i człowiek się zastanawia nad tym, co zrobić, niech dzwoni do tego rzecznika, powinien dać sprawę do rzecznika, ponieważ bardzo często się zdarzają sytuacje, gdzie człowiek próbuje samodzielnie sobie załatwić sprawę i niestety po pewnym czasie się okazuje, że marnuje czas, dochodzi gdzieś tam do ściany po kilku miesiącach, korespondencji jest później masa i jeszcze przy okazji zrobił na przykład jakieś błędy ten konsument, których nie da się cofnąć. Także jeżeli się nie znamy na temacie, lepiej dać sprawę profesjonaliście i ja uważam osobiście, że powinniśmy się zwrócić do tego rzecznika. Czasami jedna porada, jedno pismo od rzecznika, który wie, co robi, całkowicie jakby zmienia tok sprawy na korzyść konsumenta, aniżeli jego jakieś samodzielne, często jakby nieprzemyślane czy spowodowane brakiem po prostu wiedzy, znajomości przepisów, jakieś działanie na niekorzyść swoją. Także do rzecznika z problemem zamiast załatwiać to na własną rękę.
2: Na co my jako konsumenci możemy, powinniśmy zwracać ewentualnie uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić?
5: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuację sprzedaży, bo to jest oczywiście najbardziej popularny temat dla rzeczników praw konsumentów, są umowy sprzedaży wszelkiej, czy to w sklepie, czy to na odległość. Powinniśmy przede wszystkim zaznajomić się z właściwością towaru, tak? Czyli to, co kupujemy, żeby później nie było problemu, że powiedzmy zamawiamy jakieś meble, tak? Należy tutaj sprecyzować dokładnie wymiar tych mebli, tak? Kolor, jakie to ma być, z jakiego to ma być drewna zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się odnosi do każdego produktu, bo jeżeli mamy na półce produkt, który, że tak powiem, nie jest do negocjacji, to albo kupujemy, albo po prostu nie kupujemy. Natomiast jeżeli to są jakieś produkty na zamówienie, a dosyć często, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o właśnie zamawianie mebli, tutaj dochodzi do takiej sytuacji, w których nie, bardzo często nie jest to dookreślone, co tak naprawdę kupujemy, czyli trzeba sprecyzować ten produkt dokładnie jak najbardziej. Oczywiście jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, dużych zagrożeń nie ma, bo my widzimy, co kupujemy, natomiast problem się pojawia z zakupami na odległość, tak? Czyli przez internet 99% zakupów na odległość pojawia się przez internet i tutaj jest pewnego rodzaju problem, gdzie ktoś skuszony na przykład tanią ceną i ładnym zdjęciem klika w pośpiechu, wyraża wszystkie zgody na wszystko, przelewa pieniądze i później się okazuje, że na przykład w ogóle nie dostaje towaru, albo dostaje towar zupełnie odbiegający od jego wyobrażenia, co on kupił, tak? I później się na przykład pojawia problem następny, gdzie jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który działa legalnie i zakupiliśmy coś na odległość przez internet, wtedy wiadomo, możemy odstępować od umowy, możemy reklamować ten produkt. Problem się pojawia następny, gdy nie sprawdzimy tej strony dokładnie internetowej. Bardzo często się zdarza, że niestety ludzie szukają w różny sposób zarobku i są tacy ludzie, którzy po prostu tworzą fikcyjne strony, oferują pewne produkty, ludzie zamawiają, płacą te pieniądze i nigdy te produkty do nich nie docierają. Później strona znika i się okazuje, że nie można namierzyć kogoś, kto nam to sprzedał i te pieniądze zabrał. To już nie jest sprawa wtedy do Rzecznika Praw Konsumentów, to jest sprawa do zgłoszenia na policję. Także przed zakupami jest taka porada, gdzie zakupują coś przez internet, sprawdzić tą stronę internetową dokładnie, czy są tam jakieś dane podane tej firmy, która tą stronę, że powiem, obsługuje i sprzedaje ten towar, sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy taka firma faktycznie istnieje, czy tam są podane te numery NIP, REGON, czy KRS. Jeżeli jest strona wiarygodna, nawet możemy się pokusić o to, żeby zadzwonić tam, gdzie na tej stronie jest podany numer telefonu, czy możemy się tam dodzwonić, czy możemy z kimś porozmawiać, czy to wszystko jest autentyczne, prawdziwe i legalne, bo czasami wystarczy zadzwonić na ten numer telefonu, który widnieje na stronie internetowej. Jeżeli ktoś już nie odbiera, to może być sygnał, że okej, to może to być coś nie tak. Bo później, jeżeli zamówimy ten towar, przelejemy pieniądze i nie dostaniemy tego towaru, albo dostaniemy totalnie jakiś odbiegający towar od tego, co myśleliśmy, że zamawiamy, wtedy może być za późno gdzieś tam dzwonić czy pisać, a strony czasami znikają. Kolejny problem z tymi zamawianiami przez internet jest taki, że często my strony internetowe w języku polskim, tak naprawdę firma działa zupełnie w innym kraju, a ma stronę internetową w języku polskim i też jest pewien problem z reklamacjami, tak? A tutaj oczywiście jest prawo Unii Europejskiej, natomiast te postępowania są później dosyć problematyczne. Także tutaj więcej porad jakby takich i pułapek jest przy zakupach przez internet. Natomiast przy takich zakupach stacjonarnych to główna jakby taka rada, żeby sprawdzać dokładnie, co kupujemy i przy zamawianiu tego typu produktów jak meble czy cokolwiek, gdzie ta specyfika jest istotna, te wymiary są istotne, ten materiał, z którego ta rzecz jest zrobiona, żeby to wszystko ujmować albo w zamówieniu, albo po prostu spisywać umowy i to wyszczególniać, co z czego ma być zrobione i tak dalej, żeby później jakby jeżeli reklamujemy, bo nam się coś nie podoba, bo nie było tego, sprzedawca później uważa, że ale umawialiśmy się na coś takiego. Forma pisemna jednak, czyli w formie pisemnej to wszystko zapisywać, takiego typu zamówienia, żeby później nie było niespodzianek, że dostaliśmy coś innego niż zamówiliśmy, a sprzedawca mówi, że przecież to właśnie było zamówione. Nie mamy tego dowodu w postaci umowy, gdzie to wszystko powinno być szczegółowo opisane. Może jeszcze taka informacja dotycząca, bo to są też częste umowy i ja się z tym stykam w pracy. To są właśnie wszelkie rodzaje te usługi remontowe. Kiedyś to było jako prawo budowlane, umowy właściwie nie chcę się w to zagłębiać. W każdym razie są to wszelkie możliwe umowy. To są tak umowy o dzieło właściwie, gdzie zlecamy komuś właśnie wymianę dachu, wymianę podłogi, pomalowanie mieszkania, wymianę okien. Wszystkie takie możliwe usługi remontowe czy jakieś instalacji. Tutaj nie jest taka prosta umowa, jak wchodzimy do sklepu, kupujemy, płacimy pieniądze i dostajemy paragon, który jakby potwierdza tą zawartą umowę, nie? Sprzedaży. Tutaj trochę trzeba się natrudzić i trzeba sporządzić umowę pisemną. Trzeba pisemną umowę sporządzić i w tej umowie dokładnie zawrzeć, co my zlecamy komuś, w jakim terminie to ma być wykonane, bo też widziałem umowy, gdzie nie ma terminu i człowiek później na przykład mówi, że umawialiśmy się ustnie, że miało być zrobione do końca kwietnia, jest połowa czerwca. Ja czytam umowę, a w umowie tego nie ma. Oczywiście wtedy wiadomo, zgodnie z prawem cywilnym, taki konsument może złożyć wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie określonym, 14 dni najczęściej i wtedy, jeżeli w umowie jest brak terminu wykonania czegoś, to sami ustalamy tym wezwaniem, tak? Druga rzecz, w tej umowie często są na przykład kwestie właśnie kar umownych za opóźnienia, tak? Tego tego konsumenci w ogóle ujmują w umowach, a to jest na ich korzyść, tak? Czyli to jest taki bad na przedsiębiorcę, zlecam komuś wymianę okien i ma to być zrobione w ciągu miesiąca, za każdy dzień opóźnienia będzie mi płacił karę umowną, tak? Oczywiście przedsiębiorcy znają się na tym i tego unikają, ale dlaczego konsument nie miałby sporządzić umowy na swoją korzyść? Oczywiście pierwszy punkt wyjścia jest taki, że warto z tym przedsiębiorcą, z tą firmą, która ma coś dla nas wykonywać, umówić ten termin, czy ufać komuś na słowo, tutaj raczej nie jestem zwolennikiem takiego zaufania. Oczywiście to przelewać na papiery, tak? W piśmie, w formie pisemnej, czy na wszystko umowy spisywać i ustalać te terminy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie się wyrobić z tym terminem, a nam się bardzo spieszy z tym wykonaniem, wtedy możemy odstąpić od tej umowy, tak? Możemy w umowie na przykład zawrzeć taki punkt, że jeżeli na przykład nie zostanie wykonana ta praca w terminie ustalonym, to wtedy na przykład konsument ma obowiązek złożyć na przykład pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania i wyznaczyć dodatkowy termin. Zresztą tutaj takie przepisy wynikają z kodeksu cywilnego, gdzie jakby to jest wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem takiego ostatecznego już granicznego terminu i jeżeli w tym terminie to nie zostanie wykonane, to wtedy jest odstąpienie od umowy i zwrot wzajemnych świadczeń, czyli jeżeli na przykład zapłaciliśmy jakąś zaliczkę i ktoś miał na przykład 30% zapłaty za to, co ktoś miał zrobić do końca miesiąca, a już upłynęła połowa następnego miesiąca, wtedy no, piszemy, że no, wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie do tej daty pod warunkiem, pod rygorem, przepraszam, odstąpienia od umowy i zwrotu tego, co Państwo otrzymaliście, czy ta firma tych pieniędzy już na coś spożytkowała. To są już kwestie indywidualne. Jeżeli ktoś chce czekać, tak, to ja jednak też zalecam tą cierpliwość, bo naprawdę nie chcę bronić jakoś specjalnych przedsiębiorców, ale bywa różnie i faktycznie ten przedsiębiorca czasami no, nie jest w stanie z czymś się wyrobić. Są jakieś okoliczności typu, czy pracownik zachorował, czy jest jakaś okoliczność faktycznie, której nie da się przeskoczyć i gdzieś ten termin się przesuwa. To wszystko w granicach rozsądku, tak? Jeżeli mam wymienić te okna do końca na przykład czerwca, tak? Umowę zawarłem w kwietniu, tutaj naprawdę, no powiedzmy, dałem komuś ponad 2 miesiące na wykonanie i ktoś na przykład informuje mnie przed upływem tego terminu, że nie będzie w stanie tego zrobić, bo nastąpiły jakieś okoliczności i zrobi to do połowy lipca. Jeżeli mi się nikt nie spieszy, nie walczmy o ten termin, tak? Dajmy te 2 tygodnie ekstra. Także to jest takie polubowne wyjście do kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to dajmy ten ekstra czas. Chyba, że nam się naprawdę jakoś bardzo super spieszy, no to wtedy jest też problem, bo trzeba poszukać innego wykonawcy, tak? I to też jest znowu problem, bo on też już nam nie zrobi. Czy generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, to są bardzo duże problemy. Czyli wszystko w formie pisemnej, ustalenie terminu, pieniądze na konto przelewem, może to będzie trochę drożej, ale czasami lepiej, bo później no, przy dochodzeniu zwrotu jakiejkolwiek kwoty, no jest to udowodnione, ile zostało zapłacone. Także uważam, że można dać czas, niezbyt dużo, wszystko robić na piśmie, nie żeby dzwonić do firmy i, że tak powiem, ponaglać przez telefon co kilka dni na zasadzie, no pan miał to zrobić do końca tego miesiąca, a już jest następny miesiąc, kiedy pan przyjedzie, no za tydzień będziemy, tak? I nie używasz telefonów, tylko wszystko robić w formie pisemnej.
2: Nawet SMS-y?
5: Lepiej pisać czasami SMS-y, tak. To też jest jakiś dowód sprawy, że jakaś korespondencja była i ktoś udzielał jakieś odpowiedzi, które się zadeklarował, że na przykład przesuwamy termin wykonania do następne 2 tygodnie. I wtedy mamy to napisane i SMS też może być w takiej sytuacji dowodem, nie? Także wszystko w formie pisemnej. No i jeżeli nam się bardzo spieszy, albo na przykład już wiemy, że no, ta firma nie będzie w stanie tego wykonać, a mamy za rogiem kogoś, kto czeka, aby nam to zrobić, no to wtedy wezwanie ostateczne do wykonania zobowiązania i odstąpienie od umowy, wtedy możemy sobie wziąć inną firmę, żeby nam to zrobiła. Ale nie być przede wszystkim też dyplomatycznie podejść do tematu, nie? Nie wchodzić w kłótnię, w jakiś konflikt z przedsiębiorcą, z kulturą dyplomatycznie po prostu ustalić jakiś termin, rzeczowa rozmowa, zawsze lepiej się kończy niż kłótnia. No i to chyba tyle tak naprawdę w tym temacie.
2: A w jakich przypadkach my jako konsumenci możemy odstąpić od zawartej umowy bądź złożyć reklamację?
5: No też troszkę złożony temat, bo żeby zaczął od klasycznej umowy, czyli powiedzmy od umowy sprzedaży. Jeżeli kupiliśmy produkt w sklepie stacjonarnym, to tu musimy rozróżnić. Obecnie, żeby ustawa wprowadziła sprzedaż na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli możemy zakupić towar na 3 sposoby. Możemy iść do sklepu i zakupić. Wtedy odstąpienie od umowy tak naprawdę przysługuje nam w sytuacji, gdy ten sprzęt nam się zepsuje, albo po prostu wykryjemy, że jest w jakiś sposób wadliwy, złożymy reklamację i ta reklamacja na przykład nie zostanie wykonana w określonym terminie, albo zostanie wykonana i nam się to ponownie zepsuje, to wtedy możemy złożyć odstąpienie od umowy, czyli rezygnujemy, chcemy zwrot pieniędzy. To jest pierwsza sytuacja, pierwsza sprzedaż. Druga sprzedaż to jest na przykład sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli ktoś przyjeżdża na tak zwane pokazy, bądź przedstawiciel firmy przyjeżdża do nas do domu i zawieramy umowę sprzedaży. Najczęściej to jest sprzęt jakiś typu fotowoltaika czy pompy ciepła, że my nie jedziemy do siedziby firmy, tak, 100 km, tylko przyjeżdża przedstawiciel do nas do domu, to jest wtedy umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Wtedy od tej umowy możemy odstąpić, czyli zrezygnować, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Czyli przyjeżdża do mnie przedstawiciel firmy, zawieramy umowę sprzedaży pompy ciepła, a ja po 10 dniach stwierdzam, że to jednak nie była dobra decyzja, ja tego nie chcę kupić. To ja składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mam na to 14 dni, bez podawania przyczyny. Nie musi być żadnej wady, nic nie musi być. Zresztą przedsiębiorca i tak nam tego nie, że tak powiem, nie przywiezie tego sprzętu, dopóki nie upłyną te 14 dni, bo przedsiębiorca też się chce upewnić, że na pewno nie odstąpiliśmy od tego, żeby nie jeździć w tą z powrotem i nie odbierać później tego towaru, także to jest inne odstąpienie od umowy. Pierwsze było na zasadzie reklamacji, że tak powiem, źle zrealizowanej. Drugie jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 14 dni. Umowy przez internet, to jest to samo, tak? 14 dni, to jest z tym, że to jest umowa zawarta na odległość, taka jest definicja, ponieważ nikt do nas nie przyjeżdża, tak? Ale jednak coś kupujemy na odległość, najczęściej przez internet i wtedy to jest taka sama sytuacja. Powiedzmy, że kupuję laptopa, który przysłano mi, tak? Odebrałem go na przykład 10 dnia miesiąca, leży sobie w kartonie przez 10 czy 12 dni, w dniu 13 od zakupu stwierdzam, że jednak tego laptopa nie potrzebuję, nie chcę, to był chybiony strzał, tam gdzieś w promocji kupię dwa razy taniej, nie chcę tego. Mam 14 dni, czyli tego 14 dnia po prostu odsyłam, tak? Odstępuję od umowy. Z tym, że przy odstępowaniu umowy tych towarów zamówionych na odległość musimy niestety my ponieść jako konsumenci te koszty odesłania, tak? Czyli to są różne rodzaje odstąpienia od umowy. Pierwszy w trybie z powodu reklamacji, drugi z powodu tego, że mamy takie prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Są też tak zwane umowy zawierane na tak zwanych pokazach, tak? Najczęściej to jest tak, że firma, która trudni się sprzedażą przeróżnego sprzętu RTV, AGD, jakichś zdrowotnych przedmiotów, najczęściej są to oferty skierowane do ludzi starszych, którzy nie pracują, często są na emeryturze i, że tak powiem, takie firmy celują wręcz w takich klientów. Wtedy możliwość odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Także znowu powiedzmy, że jest pewien pokaz, przychodzi kilkanaście osób, pan czy pani przedstawiciel firmy, która sprzedaje takie produkty, pokazuje te produkty, jak to działa, jakieś urządzenia RTV, AGD. Najczęściej w sumie gospodarstwa domowego ktoś się decyduje na taki zakup przy okazji takiego pokazu, bo on wtedy ma 30 dni i nawet tego 30 dnia może stwierdzić, że kurczę, faktycznie popełniłem błąd, ja tego nie chcę, tak? Ja tego nie potrzebuję, tak? Ktoś mnie tu namówił i się dałem namówić, a tak naprawdę tego nie chcę. Wtedy mogę odstąpić od umowy też, nie? Także terminy odstąpienia od umowy są różne w różnych trybach.
2: To teraz bezpośrednio, jeżeli chodzi już o powiat ostrzeszowski. Mhm. Mieszkańcy często korzystają z usług rzecznika praw konsumenta i z jakimi sytuacjami najczęściej przychodzą na podstawie tak jakby danych z ubiegłego roku?
5: No uważam, że na pewno korzystają, tak? Uważam, że jest tych konsumentów coraz więcej. Najczęściej są to oczywiście telefoniczne, ten kontakt telefoniczny, także przychodzą, niektórzy przychodzą, jeżeli umówimy się na spotkanie, jeżeli wystarczy porada przez telefon, to oni wiadomo, już nie przychodzą tutaj do biura, ale uważam, że jest duże zainteresowanie, jest też ta świadomość, że rośnie, tak, świadomość rośnie tego, że są te prawa konsumenta, można dużo na tym zyskać, jest rzecznik konsumentów, który pomaga i uważam, że z roku na rok tych konsumentów jest coraz więcej, ta świadomość tych praw też jest coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o takie statystyki, powiedzmy z poprzedniego roku, no to myślę, że to było ponad 300 porad, tak? Też to są porady jakby jednorazowe, gdzie ktoś zadzwonił, chciał zadać pytanie, dostał odpowiedź, też jest powiedzmy porada, ale też w toku sprawy na przykład, też ktoś dostaje porady, bo powiedzmy dzwoni osoba, która chce zareklamować jakiś sprzęt i ja daję tej osobie tą poradę prawną, w jakim trybie złożyć reklamację, w jakiej formie, czyli w formie pisemnej, w trybie niezgodności towaru z umową, bezpośrednio wobec sprzedawcy i tak dalej. I powiedzmy, że taka osoba nawet dostaje wzór albo po podaniu danych sam jej sporządzam reklamację, która później sobie ta osoba gdzieś tam dostaje mailem, drukuje, podpisuje i sobie taką reklamację składa, taka osoba może do mnie już nigdy nie wrócić, bo ta reklamacja może się udać, natomiast może się tak zdarzyć, że ta reklamacja zostanie odrzucona, więc taka osoba do mnie wraca, tak, powiedzmy, i kontynuujemy, że tak powiem, sprawę, wtedy ja wstępuję do sprawy w imieniu tego konsumenta, piszę do tego przedsiębiorcy z pewnymi żądaniami, czego się domagamy w przypadku braku spełnienia żądań, udzielenia odpowiedzi i podjęcia jakiegoś stanowiska, czy wyjaśnień w sprawie. Także czasami jak gdyby jeden konsument otrzymuje kilka porad w terminie, w okresie kilku miesięcy, ponieważ sprawa jest w toku i też nie zagłębiam się jakby na kolejne etapy sprawy, żeby wyjaśniać na etapie reklamacji na przykład konsumentowi, czym jest odstąpienie od umowy, bo to nie jest ten etap, tak? To jest dopiero etap reklamacji, więc to też jest tak etapowo. Te porady są jakby od początku tego procesu, od zakupienia towaru, od pierwszej reklamacji, też często do wniesienia sprawy do sądu, bo też się sprawy, też ludzie do sądu kierują te sprawy w sytuacji, gdy nastąpi odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy też jest pozew o zapłatę, także ta, powiedzmy, pomoc konsumentom tak naprawdę jest dosyć szeroka, bo to są nie tylko porady, to są spotkania, analiza dokumentów, analiza umów, analiza korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, gdzie to też czasami nastęcza trochę problemów, gdzie po analizie dokumentów też trzeba zadzwonić do tego konsumenta i to potwierdzić wszystko, co zostało napisane, obmyślić jakąś strategię działania, a czasami nawet ostatecznie jest pisany pozew do sądu, tak? Gdzie to wszystko trzeba, że powiem, poskładać w jedną całość. No z tego tytułu, że jestem też radcą prawnym za kancelarię, to mi te pozwy jest w miarę łatwo pisać, tak? Nie wiem, jak jest w innych starostwach, ale powiedzmy, to już jest taki zaawansowany etap pomocy, gdzie raczej rzecznicy praw konsumentów takiej ilości spraw do sądów żeby nie składają tych pozwów, tak? To jest, powiedzmy, znikoma jednak ilość tych pozwów, a może faktycznie to też wynika z tego, że konsumenci sami decydują o tym, czy chcą pójść do sądu, czy nie chcą pójść do sądu, tak? Także pomoc prawna pod tytułem porady, sporządzanie pism, występowanie w imieniu. Najwięcej natomiast też taka część pytania była, że to są reklamacje dotyczące VAT towarów zakupionych, tak? Urządzeń gospodarstwa domowego, RTV, AGD, sprzęt komputerowy, elektroniczny, dużo telefonów, laptopów, tak? Także meble, dosyć popularny temat, ostatnio wyposażenie wnętrz, odzież, jak zawsze przez sprawę konsumenckie reklamacje. W ostatnich czasach też sporo reklamacji urządzeń typu pompy ciepła, fotowoltaika, trochę mniej sektora energetycznego, troszeczkę związanych z turystyką, rekreacją, troszeczkę prawo przewozowe, kurierskie.
2: A dużo tych spraw, jeżeli chodzi o tą naszą tutaj okolicę, dużo spraw trafia do sądu?
5: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, jak gdyby, tak? Przy dłużeniu stanowiska przedsiębiorcy okazuje się, że no, jednak sprawę trzeba zakończyć i nie da się nic zrobić. Oczywiście to jest bardzo mała część spraw, ale zaczynam od takich, powiedzmy, spraw, które się najszybciej kończą. Także po rozpoznaniu sprawy okazuje się, że nie ma tutaj konsument takich praw, jak się wydawało i gdzieś tam, powiedzmy, nie ma kontynuacji sprawy. Następna kategoria jest taka, gdzie te sprawy są faktycznie załatwiane. Myślę, że tych spraw jest najwięcej, tak? Gdzie przedsiębiorcy jednak akceptują po interwencji rzecznika to stanowisko konsumenta i zgadzają się spełnić te roszczenia. Myślę, że to jest połowa, jak nie więcej, tych spraw procentowo. Także już nam odpada jakieś 60-70 spraw, bo one są załatwione, tak? Następnie powiedzmy z tych 30% spraw, gdzie jest do podjęcia decyzja, czy konsument chce skierować sprawę do sądu, czy nie chce. Część tych konsumentów rezygnuje z różnych przyczyn, natomiast część konsumentów chce do tego sądu pójść, a sam czasami uświadamiam tym ludziom, że to może nie być łatwa sprawa, bo też są przeróżne są sprawy, które nie są czasami takie zero-jedynkowe, czarno-białe. Nie jest przesądzony wynik w tym sądzie, także ostatecznie z tych wszystkich spraw, które trafiają, to tak naprawdę tych spraw, które są ostatecznie kierowane do sądu, to jest garstka. To jest kilka do maksymalnie kilkunastu spraw w skali roku. Jest ta skuteczność rzeczników, a jest też z drugiej strony, uważam, taka, może nie obawa przedsiębiorców, ale pewnego rodzaju refleksja, gdzie w sytuacji, gdy konsument może nie do końca prawidłowo gdzieś te roszczenia kieruje, to być może jest w pewnym sensie ignorowany też przez tego przedsiębiorcę, albo łatwo przez przedsiębiorcę sobie poradzić z takim konsumentem, tak? Natomiast no, rzecznik praw konsumentów, który jest, powiedzmy, ma pewnego rodzaju doświadczenie, ma tą wiedzę fachową i oczywiście reprezentuje urząd, tak, starostwo, taki przedsiębiorca do takiego pisma rzecznika konsumentów może troszeczkę inaczej już podchodzić, tak? On już czuje ten, że tak powiem, że ten konsument coś z tym zaczął robić, poszedł gdzieś tam o krok dalej, tak, zaangażował rzecznika konsumentów, który przecież zna się na prawie konsumenckim, wie co pisze, wie czego się domaga, na podstawie jakich przepisów, więc ci przedsiębiorcy jednak pod wpływem tych interwencji rzeczników uważam, że są bardziej skłonni do akceptacji tych roszczeń, pójścia na kompromisy, niż w sytuacji, gdy konsument sam działa na własną rękę. Oczywiście, ja uważam, że część konsumentów też jest w stanie świetnie sobie poradzić. Też widziałem świetne pisma, które pisali sobie sami konsumenci, może czują w pomocą, może nie. Natomiast tak, uważam, że ta skuteczność jednak jest i na swoim przykładzie, na starostwie powiatowym w Ostrzeszowie, mogę powiedzieć, że bez tych interwencji rzecznika konsumentów większość spraw może nie byłaby tak załatwiona, jak ostatecznie została załatwiona. Tak? Czyli jest warto skutecznie, a nawet czasami jest warto się odezwać do rzecznika konsumentów po to, żeby nam coś tylko wytłumaczył, albo na przykład nas upewnił w pewnej sytuacji prawnej, w której konsument się znalazł, ponieważ konsument uważa, że ma takie a takie prawa, a na przykład po telefonie i konsultacji z rzecznikiem też niestety czasami rzecznik konsumentów musi rozwiać wątpliwości konsumenta, który był w błędzie. Więc to też pomaga, już nie chodzi tylko o skuteczność spraw, czy tą relację rzecznik konsumentów przedsiębiorca, ale też o to, że rzecznik konsumentów czasami rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące sprawy, roszczeń konsumenta, także na wstępnym etapie ktoś już wie, na czym stoi. Tak? I czasami nawet rzecznik konsumentów nie będzie interweniował, nie będzie pisał żadnych pism, ponieważ wie, że w takiej sytuacji jakby sytuacja konsumenta prawna stoi na straconej pozycji. Czasami nawet ten jeden telefon też jest ważny, bo ten człowiek nie myśli później, nie zastanawia się, nie szuka gdzieś tam informacji w internecie czy od znajomych, jak to załatwić, a gdzieś coś słyszał, może coś wyczytał, może coś mu się wydaje, nie do końca jest pewien. Zadzwoni do rzecznika, czasami wystarczy 15 minut rozmowy i on już wie, co mu przysługuje, jakie prawa, jaka jest jego sytuacja, czy się opłaca pójść dalej, czy się nie opłaca iść dalej, i żeby to było załatwione.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK.
2: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie!
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku!
10: Kochani, to nie jest restauracja!
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki!
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Jasiene bot, on je te ana.
6: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, które

0: Teraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
3: I po reklamie.

0: Na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest robota do zrobienia!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach, przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
11: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
10: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
11: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
10: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
11: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
10: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
14: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
16: Jagoda Mośpan. Fotografia, pasja i szukanie własnej drogi. Już 26 września w Ostrzeszowskim Centrum Kultury odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Przekroczyć granice. A jego gośćmi fotografowie Bartłomiej Szmaj i Grzegorz Kosmala. Będzie więc rozmowa o fotografii, inspiracjach i tym, jak odważyć się wyjść poza utarte schematy. W planie jest też wernisaż wystawy Plastic Landscape. Początek o 17.30. Wstęp jest wolny.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
18: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
17: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
19: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
20: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
19: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Hits zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie, grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach zacytuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
11: 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
12: 5, 9, 31.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
15: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
14: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
15: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
14: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
15: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
14: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
18: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
19: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wpadła gruszka do fartuszka!
6: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
5: To zawieziemy je do tłoczni soków.
7: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
10: Jak sobota to...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
16: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
15: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem Deminaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
2: Minuta po godzinie 11 wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tavares, hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Mama!
3: Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
4: Demola spirale!
5: Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
1: Fasolka po brytońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
1: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Jasiene bot, on jest Anna.
16: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, które

0: dniu imprezy w kasie biletowej.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
4: Zapraszamy do salonów bike. Ryku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Bez VAT!
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
20: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
19: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
20: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
19: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
20: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
19: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
21: I po reklamie.
22: Ostrzeszów na czasie.
23: Jagoda Mośpan, sobota to dobry moment na to, by wyskoczyć na film, a w Heliosie w Ostrowie dziś między innymi W sercu dziczy i Niebo nad Normandią. No i słuchajcie, mam też dla Was małą niespodziankę, bo mam jeszcze kilka wlocek na dowolny seans w Nie Helios. Dajcie znać, co i dlaczego chcecie zobaczyć. Odpowiedzi jak zawsze ślijcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl z dopiskiem Helios. Kto pierwszy, ten lepszy, a ja z niecierpliwością czekam na Wasze wiadomości.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynę dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec trzech uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
0: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
24: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
8: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lola Young, to jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There, już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją, trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: To jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Po 16 latach Heaven wraca do domu, do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót, to powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
18: I po reklamie.
19: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
20: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
19: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
21: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z Was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13?
2: Radio SK. Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: I to są właśnie sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, i kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
11: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
10: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
11: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
10: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
11: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
10: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
12: 5, 9, 31.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
15: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry! Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodząc.
0: A słuchał Eski?
2: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
2: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
2: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
2: No są frytki. Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
2: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Jasiene bot, on jest Anna.
5: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, które

0: dniu imprezy w kasie biletowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie. Jak
7: wiadomość, pan Gęsina znów będzie rządzić w Ostrzeszowie. Przed nami 16. edycja ogólnopolskiego festiwalu pasztetników i potraw z gęsi. To już za tydzień, w niedzielę 27 września. No i co w programie? Na pewno coś na ząb. Głodni z tej imprezy wyjść nie powinniście. Ale będą też konkursy, masa sportowych emocji, koncerty i wiele więcej. To wszystko od godziny 10 na Stadionie Miejskim w Ostrzeszowie. Festiwal poleca Radio SK.
8: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
8: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
10: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Matifuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota z Leską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na Leskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć. Żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto, no to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Temple City Reverse Psychology. To jest deska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Deska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm. No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek. Czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie. Kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jaska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 5931.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
17: I po reklamie.

Armin van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: sam. Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Wpadła gruszka do fartuszka!
3: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
2: To zawieziemy je do tłoczni soków.
4: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
17: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
16: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
17: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
16: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
17: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
16: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
20: 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co? Widzimy się w niebie?
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak, wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy,

0: Robin Schulz, Watermelty, Take It Slow. I 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: końca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o kursowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Jasienem bot, on je te ana.
10: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego

0: w dniu imprezy w kasie biletowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
6: Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Jagoda Mośpan. Czas na derby wielkopolski. Już w środę, 23 września, w kaliskiej arenie Netland MKS Kalisz podejmować będzie rebut KPR Ostrowie. Mecz o 20.15. No i nie może Was tam zabraknąć. A ja mam kilka wyocek na to spotkanie. Dajcie znać, dlaczego to właśnie Wy na żywo to starcie musicie zobaczyć. Odpowiedzi ślijcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl z dopiskiem derby.
10: Muzyką się żyje.
11: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
12: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Powstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście. Podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny, jak na tamte czasy, występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Fuczyła.

0: Kuba i Guba, ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Armen i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback, How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18:00, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki ESK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind, to Riviera Vesta. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westy lubimy pierwsze razy. Sonita i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: wielka promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co? Widzimy się w niebie?
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy Fiat 600 już czeka na ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
14: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
15: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
14: Absolutnie. Jest cudownie.
13: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self Aware, a będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All The Things She Said w te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze, ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da!
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.

0: To Toflo i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Toflo to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Toflo. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Skoro Cichosza, to Cichosza, to Stanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro Cichosza, to ja też Cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Jasiene bot, on jest Anna.
16: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego nie ma.

0: w dniu imprezy w kasie biletowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto?
4: Jak najczęściej.
3: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
4: Kumulacja rewelacja.
3: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
6: Jagoda Mośpan, jeśli planujecie już przyszły weekend, podpowiadam, sobotę warto sobie zarezerwować na urodzinową imprezkę. Biblioteka w Ostrzeszowie ma 80 lat, no i zaprasza do wspólnej zabawy. Najpierw w Centrum Kultury będzie rozstrzygnięcie konkursu Czernikowskiego, a do tego recital Olgi Bończyk. A potem już w bibliotece wystawa Zwiedzanie i urodzinowe ciacho. Szczegóły są na sk.pl. Wstęp jest wolny.
7: Muzyką się żyje.
8: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
9: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
8: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
7: Impreska. Impreska. Impreska. Eska. Eska.
8: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek, Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK, 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... i wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaretti, prima balerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
9: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
8: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
9: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
8: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
9: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
8: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: 5, 9, 31.
11: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Szabozji, 14 minut przed godziną 19 w Radiu SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień, pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

H. Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radiu SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy Fiat 600 już czeka na Ciebie. Stylowy, nowoczesny i gotowy na każdą trasę. Teraz możesz go mieć od 74 900 zł z pożyczką 0% oraz promocyjnym ubezpieczeniem. Dodatkowo nawet do 8 lat gwarancji specjalnej, abyś cieszył się spokojną jazdą przez długi czas. Przyjedź do PHU Sztukowski. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600 i umów się na jazdę testową już dziś. Kalisz Wrocławska 27.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
14: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
15: Co czujesz?
14: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
15: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
14: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
15: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
14: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
13: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze Ski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
16: Imprezka.
13: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbijają także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radio SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bletka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
7: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
6: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
7: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
6: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
7: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
6: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: to jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto?
6: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
8: Jak wiadomo, pan brak planu na niedzielę? No co podpowiadam? Jutro kierunek koniec świata, ale ten nasz w gminie Kraszewice. Tu od 12 jubileuszowa edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata. No a jak jubileusz, to też sporo atrakcji. No i w programie coś dla tych, którzy lubią się zmęczyć, dla tych, którzy lubią dobrze zjeść, ale też i tych, którzy lubią trochę potańczyć. Będą koncerty, regionalne smaki i wiele więcej. Wstęp jest wolny.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
11: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
10: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
12: Impreska.
13: Impreska.
12: Impreska.
13: Eska.
12: Eska.
10: 2 minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Oskar Cymsi bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cymsi skoncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radio SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.

0: Post Malone, tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej. Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrawić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. O takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: przeszłów na czasie.
1: Jak Demoszpan, będzie można zmierzyć się w przysłowiowym rzucie kostką, a do tego spędzić trochę czasu offline. Zabieram Was teraz do Kępna. Tu już za tydzień w weekend 12. edycja Planszostrady, czyli festiwalu gier planszowych. Będą nowe tytuły, ale też i klasyki, turnieje, do tego kącik gastro i warsztaty malowania figurek. To wszystko w sobotę od godziny 10 do 20, a w niedzielę od 11 do 18. Szczegóły są na Facebooku.
2: Muzyką się żyje.
3: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
4: Równo chcieliśmy i porówno szukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
5: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
5: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Imprezka.
3: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać.

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer, to jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo.
1: Dobry, dobry, pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21 kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22, to oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.